0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Witam wszystkich, Władysław Bałtycki się kłania i zapraszam na poranny zew. Którego to my dzisiaj mamy już? 25 maja. Jezu, za chwilę będzie czerwiec. Właściwie to już połowa roku będzie za nami. No i co, jak teraz powiem, żeby się szykować na Sylwestra, to zabrzmi śmiesznie? Chyba nie. 25 maja to 145 dzień w tym roku, do zakończenia 220 dni pozostało. Imieniny dzisiaj obchodzą Anthelm, Beda, Bożysław, Dionizy, Grzegorz, Heladia, Heladiusz, Imisława, Joanna, Leona, Leona, Magda, Magdalena. Nie Magda Magdalena, nie. Magda, a potem Magdalena, Marcjana, Mariusz, Wenerant i Zenobiusz. Wszystkiego najlepszego. W Libanie obchodzą Dzień Wyzwolenia Południowego Libanu. W Sudanie mają rocznicę rewolucji majowej, a w Argentynie rocznicę rewolucji w ogóle. Argentyna to bardzo ciekawy i romantyczny kraj. Tam romantyzmu to chyba teraz nie ma, bo jest kryzys jak fix. Argentyński Trump kombinuje jak koń pod górę, ale chyba raczej mu nie wychodzi. Posłuchajmy sobie Hasta Siempre w wykonaniu Carlosa Puebla.

No i przechodzimy do polskiego, na polskie podwórko. Co wydarzyło się 25 maja w Polsce? W 1477 roku Wictworz rozpoczął w Krakowie pracę nad ołtarzem mariackim. W 1948 roku w więzieniu na Rakowieckiej w Warszawie wykonano wyrok śmierci na rotmistrzu Witoldzie Pileckim. I to są prawdziwi Polacy. Nie jakieś ta banda z idiociałych polityków, którzy siedzą na wiejskich, się kłócą i nie wiedzą, ile jest 2 razy 2. To jest człowiek, z charakterem był Witold Pilecki. Gdybyście wy, wszyscy politycy, żyli w jego czasach, to podejrzewam, że nie bylibyście tacy hardzi. Matko. W 1960 roku miała miejsce premiera filmu Do widzenia do jutra w reżyserii Janusza Morgensterna. W ogóle to jakiś dzień w premier filmowych. W wieściach ze świata zaraz zobaczycie, ile tam było premier znaczących filmów. A w roku 1990 Polska złożyła w Brukseli oficjalny wniosek o rozpoczęcie negocjacji w sprawie umowy o stowarzyszeniu z Unią Europejską. A teraz szykuje nam się polexit. Prawda jest taka, że jeśli w przyszłym roku wybory wygra prawica, to będziemy się musieli zmierzyć z polexitem. A czasem się zastanawiam, czy po prostu się nie spakować i nie wyjechać stąd, ale no i gdzie ja pojadę? Co ja tam będę robił? Kąty, obce kąty wycierał sobą. Bez sensu. Lech Janerka. Konstytucję.

No i przechodzimy do świata. W 1720 roku, oczywiście 25 maja, do portu w Marsylii przypłynął z Bliskiego Wschodu statek, którego chorująca załoga wywołała dwuletnią epidemię dżumy z ponad 40 tysiącami śmiertelnych ofiar. No, porozłazili się, przypłynęli się do Marsylii, porozłazili się po mieście, no i poszły konie po betonie. W 1895 roku irlandzki literat Oscar Wilde został skazany na 2 lata ciężkich robót za homoseksualizm. No i powiedzcie mi, że żyjemy w ciężkich czasach. Nie, nie żyjemy w ciężkich czasach. Żyjemy we wspaniałych czasach. To jest moje zdanie. W 1942 roku padł pierwszy klaps na planie najlepszego melodramatu wszechczasów, Casablanca, w reżyserii Michaela Curtiza. Powiedziałem najlepszego melodramatu wszechczasów, bo tak tu miałem napisane. Ale nie uważam, żeby to był jakiś najlepszy melodramat. Ja ten film oglądałem kilka razy i po prostu taki sobie. To jest moje zdanie. W 1969 roku miała miejsce premiera amerykańskiego dramatu filmowego Nocny Cowboy w reżyserii Johna Schlesingera. Teraz właśnie się rozpoczęły te wszystkie premiery. W 1976 roku premiera francusko-amerykańskiego thrillera Lokator w reżyserii Romana Polańskiego. Na marginesie, Roman Polański był ostatnio w Polsce. On ma 91 albo 2 lata i wygląda znakomicie. Pozazdrościć formy. W 1977 roku premiera amerykańskiego filmu science fiction Gwiezdne Wojny, część 4, Nowa Nadzieja w reżyserii George'a Lucasa. W 1979 roku premiera brytyjsko-amerykańskiego horroru science fiction Obcy, 8 pasażer Nostromo w reżyserii Ridleya Scotta. A w roku 2005 Liverpool z FC z Jerzym Dudkiem w bramce pokonał po rzutach karnych AC Milan w rozegranym w Stambule finale Ligi Mistrzów UEFA. Niesamowity mecz, pewnie wszyscy pamiętacie. Ja mieszkałem wtedy w Amsterdamie, oglądałem ten mecz w Amsterdamie z moim przyjacielem świętej pamięci. We dwójkę oglądaliśmy, ale emocje były jak złoto. Naprawdę, jest niesamowite przeżycie. Zżera mnie dżuma, tak się nazywa ta piosenka, a zespół nazywa się Absurd.

Mamy teraz cały wysyp świąt od czapki. Oto one. Dzień mleka. Potem jest Międzynarodowy Dzień Dziecka Zaginionego. To makabra, jak dzieci giną. Potem odnajdują się nie wiadomo gdzie. Makabra. Dzień Stemplarza. Dzień Stemplarza. Święto osób, których profesja jest obecnie mało znana. W dzisiejszych czasach rzadko używa się stempli, choć kiedyś to popularny był sposób na oznaczanie na przykład przesyłek. Dziś stemple można jeszcze spotkać na pismach urzędowych. No bo nawet jak do ciebie przyślą urzędowe pismo, to też już nawet nie ma stempli, tylko jest opłacona przesyłka z góry. To takie nie przypiął, nie przyłatał. Dzień piwowara, dzień ręcznika, dzień weterana, dzień wyzwolenia Afryki. I dzień królewny. No, królewien to u nas pod dostatkiem. Posłuchajmy sobie grupy Negatyw w utworze Mleko.

soli tego programu. 25 maja w 1958 roku w Woking, Wielkiej Brytanii, urodził się Paul Weller. Przez 6 lat był wokalistą i gitarzystą grupy The Jam. W latach 83-90 stał na czele zespołu duetu Style Council. W latach 90 nagrywał jako solista. 25 maja w 1961 roku w Warszawie urodził się Robert Brylewski, polski muzyk rockowy, reggowy, wokalista, gitarzysta, kompozytor, autor tekstów, lider, współzałożyciel legendarnych zespołów punk rockowych Kryzys, Brygada Kryzys oraz grającego reggae Izraela. Współzałożyciel Armii, w której w latach 85-93 był gitarzystą. Związany także z zespołami Deadlock, Falarek Band, Świat Czarownic, Szum. Zmarł w czerwcu 18 roku w wieku 57 lat. W 1926 roku urodził się w Alton w stanie Illinois Miles Davis, największy obok Louisa Armstronga trębacz jazzowy w historii. Zmarł we wrześniu 1991 roku. W roku 2005 z kolei w wieku 59 lat po walce z rakiem prostaty zmarł Dominic Troiano, gitarzysta grup The Guess Who oraz Bush. Cztery utwory przed nami: Town Called Malice, grupa The Jam, potem Skarpy i zespół Szum, Mystery i Miles Davis i na koniec tego czteropaku Glycerin, grupa Bush.

Poranny Zew, Władysław Bałtycki przed mikrofonem. 25 maja w 2002 roku podczas koncertu Eminema na stadionie RFK w Waszyngtonie dochodzi do tragedii. Co najmniej 25 osób zostaje rannych. Zadyma, panika, potratowali się. Dobrze, że nikt nie zginął. W roku 2012 na koncercie w Atlantic City w New Jersey wokalistka Garbage, Shirley Manson, przerywa występ przy utworze Stupid Girl, aby zawołać faceta z tłumu, który jest agresywny. Zawołać, przywołać do porządku. Powiedziała mu: stary, nigdy nie bij kobiety. Nie jest podane, czy to poskutkowało. Może tam jacyś ochroniarze się przyjrzeli panu damskiemu bokserowi. W roku 2006 w wieku 64 lat zmarł Desmond Dekker, wokalista reggae, rocksteady i ska. A w roku 1976 w Gettinze w Niemczech urodziła się Sandra Nasić, niemiecka wokalistka, członkini zespołu Guano Apes. Słuchamy czterech utworów: Lose Yourself i Eminem, potem Stupid Girl i grupa Garbage, 007 Shantytown i Desmond Dekker i na koniec Lords of the Boards i grupa Guano Apes.

No i dobrnęliśmy do końca tego 25 maja. Trzy karteczki z kalendarza jeszcze pozostały. 25 maja w 2003 roku w wieku 27 lat a z powodu przedawkowania heroiny zmarł Jeremy Michael Ward, amerykański muzyk, członek grupy The Mars Volta. W roku 2005 biuro szeryfa hrabstwa o Alameda w Kalifornii ogłosiło, że oficjalnie zamyka sprawę pchnięcia nożem Meredith Hunter, 18-letniej Amerykanki, która zginęła podczas koncertu The Rolling Stones Altamont Free Concert w 1969 roku. Śledczy, kończąc wznowione dwuletnie śledztwo, odrzucili teorię, że w dziknięciu brał udział drugi Hell Angel. W roku 1959 urodził się z kolei Rick Smith, keyboardzista z brytyjskiego elektronicznego zespołu Underworld. Trzy utwory na koniec. Intertheatric ESP i The Mars Volta, Brown Sugar The Rolling Stones i na koniec długi, ale wart wysłuchania, bo to fajny kawałek, 13 minut z hakiem, Skyscraper I Love You, tak się nazywa utwór, a zespół nazywa się Underworld. To tyle na dzisiaj. Władysław Bałtycki się kłania. To był poranny zew. Do jutra. Pa, pa.

po wszystkich przedmiotach, telewizorach, szafach, okładkach płyt, książkach, okna otwarte, oto płaczliwie nawołuje wiosna, jak historyczna matka. Szalenie delikatny jestem na kacu. Egeszmerek, meriszmek, egeszmerek, meszarek, egeszmerek, meriszmek, egeszmerek, szlosarek.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Reglamentacja towarów PRL była odpowiedzią na chroniczne niedobory towarów konsumpcyjnych w Polsce Ludowej. System ten polegał na ograniczaniu dostępu do niektórych produktów poprzez wprowadzenie kartek, bonów lub talonów, które uprawniały do zakupu określonych ilości towarów. Reglamentacja obejmowała szeroki zakres produktów od żywności po odzież i paliwo i była charakterystycznym elementem życia codziennego w PRL-u. Braki papieru toaletowego były jednym z najbardziej dotkliwych i symbolicznych przykładów niedoborów towarowych. Kolejki po papier toaletowy mogły trwać nawet kilka dni. Ogólnie kolejki sklepowe stały się jedną z najbardziej charakterystycznych instytucji społecznych w PRL-u, nazywane czasami ogonkami.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Kwadrans literacki.
2: Storybox przedstawia Mohandas Karamchand Gandhi. Autobiografia. Dzieje moich poszukiwań prawdy. Czyta Michał Breitenwald. W Benaresie. Trasa podróży wiodła z Kalkuty do Rajkotu. Ja zaś miałem zamiar zatrzymać się po drodze w Benaresie, Agrze, Jaipurze i w Palanpurze. Nie miałem dość czasu, by odwiedzić inne miejscowości. W każdym z tych miast pozostawałem nie dłużej niż jeden dzień, mieszkając w przytułkach lub u kapłanów, niczym zwykły pielgrzym. Jedynie w Palanpurze było inaczej. O ile sobie przypominam, nie wydałem w ciągu całej podróży więcej niż 31 rupii, łącznie z kosztem biletu kolejowego. Jeżdżąc trzecią klasą, przeważnie posługiwałem się zwykłymi pociągami, a nie pośpiesznymi. Przede wszystkim dlatego, że były mniej przepełnione, a poza tym cena biletów była znacznie niższa. Przedziały w trzeciej klasie były wtedy tak samo zaśmiecone, a ustępy brudne, jak są jeszcze dziś. Niewiele od tamtych czasów się zmieniło na lepsze, a wygody dla pasażerów pierwszej klasy i podróżujących trzecią są zdecydowanie niewspółmierne z różnicą, jaka zachodzi pomiędzy ceną biletów każdej z tych klas. Pasażerów trzeciej klasy traktuje się niczym barany, a wygody pozostawione do ich dyspozycji stoją na takim właśnie poziomie. W Europie stale jeździłem trzecią klasą, tylko raz pierwszą. Chodziło mi o to, aby się przyjrzeć temu, jak tam jest. Ale różnica pomiędzy trzecią a pierwszą klasą nie wydała mi się zbyt wielka. W Afryce Południowej trzecią klasą jeżdżą przeważnie murzyni, a mimo to jest ona tam znacznie lepsza niż u nas. Na niektórych odcinkach w Afryce Południowej kursują wagony trzeciej klasy przystosowane do spania z wyścielanymi siedzeniami. Ponadto sprzedaż biletów jest unormowana, co pozwala uniknąć tłoku w wagonach, czego się tutaj bynajmniej nie przestrzega. Całkowita obojętność władz kolejowych, o ile chodzi o stworzenie znośnych warunków podróżowania w trzeciej klasie, wraz z brudem i niechlujstwem samych pasażerów sprawiają, że korzystanie u nas z trzeciej klasy jest wystawianiem lubiącego czystość podróżnika na ciężką próbę. Do przykrych miejscowych zwyczajów należy rzucanie na podłogę w wagonach wszelkich śmieci, palenie tytoniu wszędzie i o każdej porze dnia, rzucie liści betelu i tytoniu, co zmienia cały wagon w jedną wielką spluwaczkę. Poza tym krzyki, wrzaski, posługiwanie się ordynarną mową i całkowite nieliczenie się z wygodami i potrzebami współpasażerów. Stwierdziłem niewielką różnicę pomiędzy warunkami, w jakich podróżowałem trzecią klasą gdzieś około 1902 roku, a tymi, jakie znalazłem w tej samej trzeciej klasie, jeżdżąc pomiędzy 1915 a 1919 rokiem. Jedyną drogę do naprawienia tego potwornego stanu rzeczy widzę w tym, że z jednej strony wykształceni ludzie zaczną podróżować trzecią klasą i wpłyną uzdrawiająco na obyczaje panujące wśród ludu. Z drugiej, że nie przestanie się molestować władz kolejowych, wysyłając pod ich adresem zażalenia, ilekroć zajdzie potrzeba i nie będzie się dawać łapówek dla uzyskania wygód wyłącznie dla siebie. Wreszcie, że nie będzie się tolerowało żadnego łamania istniejących przepisów, niezależnie od tego, kto by się tego wykroczenia dopuszczał. Jestem przekonany, że postępując w ten sposób wpłynęłoby się w znacznym stopniu na poprawę sytuacji. Poważna choroba, jaką przebyłem w latach 1918-1919, zmusiła mnie niestety do zaniechania podróżowania trzecią klasą, co było dla mnie powodem nieustającego zmartwienia, a nawet i zażenowania, tym bardziej, że moja choroba wypadła akurat w tym okresie, kiedy kampania na rzecz usunięcia przykrości, na które byli narażani podróżujący trzecią klasą, była w pełni. Niedola kolejowych i okrętowych pasażerów trzeciej klasy, którą potęgowały jak najgorsze obyczaje samych podróżnych, niesłuszne ułatwienia przyznawane przez rząd kupcom zagranicznym i szereg innych bardzo licznych powodów, zasługują w zupełności na to, by bodaj jeden lub dwaj energiczni działacze poświęcili temu zagadnieniu cały swój czas. Zostawiam jednak na razie sprawę pasażerów trzeciej klasy i wracam do Benaresu. Przybyłem do tego miasta nad ranem. Postanowiłem zatrzymać się u pandita, kapłana. Gdy tylko wysiadłem z pociągu, otoczyli mnie liczni bramini. Wybrałem jednego, który był schludniejszy od innych i miał lepszy wygląd. Okazało się, że dobrze trafiłem. Na podwórzu jego domostwa znajdowała się obora, ja zaś zostałem ulokowany na pięterku. Nie chciałem przyjąć żadnego posiłku, zanim, zgodnie z prastarym obyczajem, nie zanurzę się w wodach Gangesu. Mój gospodarz poczynił pewne przygotowania w tym kierunku. Powiedziałem mu z góry, że nie będę mógł mu dać więcej niż jedną rupię i 4 anny jako dakshinę, zapłatę za odprawienie tego obrządku i że powinien się z tym liczyć, czyniąc swe przygotowania. Pandit chętnie się zgodził. To obojętne, rzekł, czy pielgrzym jest bogaty czy biedny. Wszystko musi być odprawione według obyczaju. Wysokość zapłaty, jaką otrzymujemy, zależy wyłącznie od dobrej woli i możliwości pątnika. Muszę przyznać, że w moim przypadku wszystko było zrobione zgodnie z obyczajem. Modły, puja, skończyły się około południa, a potem udałem się do świątyni Kashi Vishwanath, by pogrążyć się w kontemplacji. To, co tam zobaczyłem, sprawiło mi ogromną przykrość. Rozpoczynając swą adwokacką praktykę w 1891 roku w Bombaju, miałem sposobność być obecny na odczycie w Prarthana Samajal, którego tematem była pielgrzymka do Kashi. Byłem więc z góry przygotowany na pewne rozczarowania, jednak to, co zobaczyłem, przeszło wszelkie moje oczekiwania. Do świątyni prowadziła wąska i śliska łączka. Ani mowy o spokoju. Dokoła roje much. Wrzaski straganiarzy oraz pielgrzymów były nie do zniesienia. Tam, gdzie należało spodziewać się raczej zadumy i kontemplacji, ich brak był tym bardziej rażący. Trzeba było w sobie samym odnaleźć potrzebny nastrój. Obserwowałem mniszki, które były tak dalece pogrążone w medytacji, że po prostu nie zdawały sobie sprawy z tego, co się dookoła nich odbywa. Nie było to jednak w żadnym wypadku zasługą kapłanów, których pieczy została powierzona świątynia. Do obowiązku kapłanów bowiem powinno należeć stworzenie i utrzymanie dookoła świątyni niczym niezmąconego, łagodnego i uroczystego nastroju, zarówno w znaczeniu fizycznym, jak i duchowym. Zamiast tego zastałem targowisko, gdzie przebiegli handlarze sprzedawali słodycze i najnowsze zabawki. Kiedy zbliżyłem się do świątyni, przy samym wejściu powitał mnie odór bijący ze sterty gnijących kwiatów. Podłoga była wyłożona pięknymi marmurowymi płytami, wyszczerbionymi w wielu miejscach przez szczególnie gorliwych wiernych, którym obce było pojęcie piękna. Te wgłębienia, obłożone rupiami, z powodzeniem spełniały rolę zbiorników wszelkiego śmiecia. Zbliżyłem się do posągu Jnana Vapi, skarbnicy wiedzy. Sądziłem, że odnajdę tu Boga, lecz się zawiodłem. A może sam nie byłem w odpowiednim nastroju. Dokoła ołtarza Jnana Vapi również pełno brudu. Nie miałem zamiaru uiszczenia jakiejkolwiek dakshiny, daniny i wręczyłem jedynie drobną monetę. Pandit, sprawujący tu swe czynności, rozgniewał się i odrzucił precz pieniążek. Ciskał pod moim adresem przekleństwa, dodając: za tę obelgę pójdziesz wprost do piekła. Nie zrobiło to jednak na mnie żadnego wrażenia. Pandicie, rzekłem, jakikolwiek los mnie czeka. Nie upoważnia to nikogo z twojej sfery, aby się posługiwał podobnym językiem. Jeżeli chcesz, możesz wziąć tę monetę. W przeciwnym razie nie dostaniesz nic. Idź stąd precz, odrzekł mi. Nie zależy mi na twoim pieniążku. Tym słowom towarzyszyła nowa porcja wyzwisk. Podniosłem pieniążek, ogromnie zadowolony, że bramin stracił, a ja zyskałem. Ale pandit nie był człowiekiem skorym do pogodzenia się ze stratą. Przywołał mnie z powrotem i powiedział: a więc dobrze, zostaw tu swój pieniążek. Wolę postąpić inaczej niż ty. Obawiam się, że możesz źle wyjść na tym, gdy odmówię przyjęcia od ciebie pieniążka. Bez słowa oddałem mu monetę i westchnąwszy z żalem, odszedłem. Od tego czasu dwukrotnie byłem w świątyni Kashi Vishwanath. Miało to jednak miejsce już po przyznaniu mi godności Mahatmy i nie mogło wtedy być mowy o wyżej opisanych doświadczeniach, jakich doznałem w tej świątyni. Ludzie pragnący dostąpić łaski przez zetknięcie się ze mną nie pozwalali, bym ja sam doznał tej łaski w świątyni przez odprawienie modłów. Śluby składane przez tych, których obdarzono godnością Mahatmy, są znane jedynie im samym. Co się zaś tyczy brudu i hałasów, pozostały te same co dawniej. Jeżeli ktokolwiek wątpi w bezgraniczne miłosierdzie Boga, niech spojrzy na te uświęcone miejsca. Jakże wiele obłudy i czynów sprzecznych z pojęciem religii, a popełnianych w Jego świętym imieniu, musi tolerować książę joginów. Dawno temu głosił już: cokolwiek człowiek posieje, winno być zrzęte. Prawo karmy jest nieubłagane i nie sposób się przed nim uchylić. Nie ma przeto potrzeby odwoływania się do wstawiennictwa Bożego. On bowiem ustanowił prawa, a gdy tego dokonał, usunął się. Po tych odwiedzinach świątyni czekałem na spotkanie z panią Besant. Wiedziałem, że już przyszła do zdrowia i posłałem jej wiadomość o sobie. Odpowiedź nadeszła niemal natychmiast. Wobec tego, że pragnąłem jedynie złożyć jej wyrazy szacunku, powiedziałem: wiem, że stan zdrowia pani nie jest jeszcze zadowalający. Chciałem tylko złożyć wyrazy mego szacunku. Jestem niezmiernie wdzięczny, że zechciała pani mnie przyjąć. Nie chcę trudzić pani ani chwilę dłużej swoją osobą. Po czym niezwłocznie się pożegnałem. Czy osiedlić się w Bombaju? Gokale bardzo pragnął, abym zamieszkał w Bombaju. Rozpoczął tam praktykę adwokacką i pomagał mu w jego pracy społecznej. W owych czasach praca społeczna oznaczała pracę dla kongresu, a najważniejszym działem wprowadzonej przez niego instytucji były sprawy administracyjne. Rady Gokalego odpowiadały mi. Nie byłem jedynie pewien, czy jako adwokat będę się cieszył powodzeniem. W pamięci pozostały mi niezbyt przyjemne wspomnienia niepowodzeń, jakie mnie dawniej spotykały, a posługiwanie się pochlebstwem dla uzyskania praktyki było mi wręcz nienawistne. Dlatego też postanowiłem, że z początku zacznę swą praktykę obrońcy w Radźkocie. Kewal Ram Mawdzi Dave, stary i bardzo mi życzliwy przyjaciel, ten sam, który kiedyś namówił mnie, bym wyjechał do Anglii, był tam również i od razu dał mi 3 sprawy do prowadzenia. Dwie z nich stanowiły odwołania do przedstawiciela rządu brytyjskiego w Katiawadzie. Jedna zaś była samodzielnym procesem w Jamnagarze. Raczej ta ostatnia miała poważniejsze znaczenie. W odpowiedzi na moje słowa, iż nie bardzo wierzę w swoje zdolności w tym zawodzie, Kewal Ram Dave zawołał: nie powinno cię obchodzić, czy wygrasz, czy przegrasz. Masz po prostu się postarać, by możliwie najlepiej wywiązać się z zadania, a ja ci przyjdę z pomocą. Adwokatem strony przeciwnej był nieżyjący dziś Samart. Byłem dość dobrze przygotowany. Nie chodziło jednak o to, że dobrze znałem prawo obowiązujące w Indiach. Najważniejsze było, że Kewal Ram Dave udzielił mi bardzo dokładnych wskazówek. Zanim udałem się do Afryki Południowej, jeden z przyjaciół mówił mi, że sir Perozesza Achmeta ma całą wiedzę o prawie dowodowym w swoim małym palcu i że na tym polega sekret jego powodzenia. Zapisałem to sobie dobrze w pamięci i podczas podróży pilnie studiowałem indyjskie prawo dowodowe z odpowiednimi komentarzami. Bardzo pomocne było mi również doświadczenie nabyte dzięki mojej działalności prawniczej w Afryce Południowej. Wygrałem proces i zdobyłem nieco zaufania. Nie obawiałem się odwołań, które zresztą również wypadły pomyślnie dla mnie. Wszystko to napełniło mnie nadzieją, że może przynajmniej w Bombaju dopisze mi szczęście.
3: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
1: Witam, Władysław Bałtycki z Jakłania i zapraszam na program Najlepsze polskie płyty według Bałtyckiego. I według mnie to teraz posłuchamy sobie jedną z lepszych polskich płyt. Płyta ta nazywa się Love, Peace, Noise. Została wydana w roku 1994. Wydawca Nikt Nic Nie Wie, a zespół nazywał się Eva Braun. Te nagrania mają swój magiczny klimat, mimo dość rozciągniętych w czasie kompozycji. Ani przez moment nie wieje z nich nudą i mimo przeszło 30 lat, które minęły od wydania tego albumu, utwory nie zestarzały się ani trochę. Natomiast kawałka Stąd do wieczności można słuchać non-stop. Parę słów z wnętrza Digipaka. Słyszymy tu zespół, który po trzech z górą latach prowincjonalnego grania zdecydował się pokazać swoją muzykę szerokiemu światu. Studio Złota Skała, w którym zamówiliśmy sesję nagraniową, było wtedy w 1993 roku centralnym miejscem polskiego rockowego undergroundu. Nie mogliśmy z czekających nas trzech dni zmarnować ani chwili. Pogoda kiepska, miasto obce, a my graliśmy jak na skrzydłach. Maksimum. Wszystko z siebie daliśmy, nawet jeśli ktoś może sądzić, że to niewiele. Wszystko i chyba to słychać, bo nagrywamy.

wyszły lepiej, niż mogliśmy sobie wymarzyć. Dziś wreszcie nadarzyła się okazja, by zaprezentować ten materiał w takiej postaci, jak zawsze chcieliśmy. Korzystamy z tej okazji, zapraszamy. Świetna płyta, świetna kapela, na pewno jedna z najlepszych, jakie kiedy funkcjonowały między Bugiem a Odrą i między Bałtykiem a Tatrami. Pozwolę sobie powtórzyć historię powstania płyty. W 1994 roku w centrum polskiego undergroundu był nowy targ i wytwórnia Nikt Nic Nie Wie. Kto wydawał tu płyty, ten się liczył. No i trio ze Słupska, które wcześniej wydawało zupełnie asłuchalne i całkiem dobre demo, dostało szansę na nagranie płyty dla tego studia. Nagrali tą płytę na setkę i to gdzie? W samej Złotej Skale, studiu nagraniowym Roberta Brylewskiego, który wziął na siebie ciężar produkcji. Płyta jest wyprodukowana surowo i oszczędnie, bez zbędnych sztuczek, bez nie wiadomo ile ścieżek, tylko na setkę i na żywioł. Na wkładce płyty jest zresztą nawiązanie do kanonicznego dla historii polskiego hałasu czarnego albumu Brygady Kryzys. O ile na krążku z 1982 roku napisana jest instrukcja słuchać głośno, to no Love, Peace, Noise jest nakaz słuchać jeszcze głośniej. Należy się do tego dostosować. A jakże? Z płyty zewsząd dochodzą do nas burza, trzęsienie ziemi, a one potrzebują dobrego wzmacniacza. Zdyscyplinowany bas szarpie flaki, nawalanie pięścią po strunach gitary przejmuje nas dreszczem euforii. Bębny pojawiające się w dziwnych, lecz nie głupich momentach powodują podniecające drgawki. Wszystko jest na swoim miejscu. Idealnie. Teksty są wspaniałe. Zeszły piątek z huraganem bębnów, skandowanych słów zbuntowanego nastolatka, który ucieka z wiatrem przed rzeczywistością, porywa poetyckimi niuansami. Prawdziwy wręcz piosenkowy Stąd do wieczności jest najbardziej znanym numerem z całego repertuaru Ewki. Midnight Express to jakaś niewyrażona tęsknota za czymś, czego można już, może już nie ma lub nigdy nie było. Druga strona atakuje nas ogniem, piosenką o naiwnych anarchistach, zmartwychwstanie miażdżącym riffem i tekstem zmusza nas do wykroczenia poza nasz codzienny antropocentryczny ciepły gnojek. 1692 to zaplętony tekst. Elektrownia atomowa to dla mnie trudny temat, po prostu ten utwór płynie i już to samo mnie zadowala. Napawam się tym, że nie wiem, o czym piosenka jest. To jeden z powodów, dla których często do płyty się powraca. Ziemia to wręcz oniryczna ballada, która sprowadza nas na ziemię przesterowanym i monotonnym basem i tekstem, który może znaczyć wszystko. Co tu więcej mądrego dodać? To piękna płyta. Zgadzają się tu wkurzenie i liryzm, punk i zupełnie niepunkowe podejście do kompozycji. Hałas i wielka przestrzeń, wiatr, który dmie przez instrumenty i ucieka nieuchwytny. Przy tej płycie się można po prostu wzruszyć. A czego będziemy słuchać? Plus nieskończoność, zeszły piątek, Stąd do wieczności, Midnight Express, ogień, zmartwychwstanie 1692, elektrownia atomowa, ziemia i na koniec minus nieskończoność. Polecam, słuchajcie się i pamiętajcie, słuchać jeszcze głośniej. Ewa Braun, rok 1994, płyta zatytułowana Love, Peace, Noise.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Miasto tylko z jednym mieszkańcem. Miłość do zwierząt można okazywać na wiele sposobów, na przykład wolontariat wspierający inicjatywy na rzecz organizacji charytatywnych zajmujących się zwierzętami i adopcją zalicza się do kategorii normalnej, ale istnieje również kategoria wyjątkowa. To ma miejsce, gdy trudno jest odróżnić sympatię od poświęcenia. Wydaje się, że jest tak w przypadku Naoto Matsumury, przemianowanego przez światowe media na strażnika zwierząt Fukushimy. Mężczyzna opiekuje się zwierzętami żyjącymi w 12-milowej strefie zamkniętej, która została trwale i nieodwracalnie naznaczona katastrofą nuklearną pod tsunami z 2011 roku. 50-kilkuletni Japończyk kocha zwierzęta, którymi się opiekuje, a są wśród nich bydło, świnie, kury, psy, koty, a nawet struś. W niedawnym wywiadzie dla CNN powiedział: jestem pełen wściekłości, dlatego wciąż tu jestem. Odmawiam odejścia i porzucenia tego gniewu i żalu. Jestem załamany, gdy widzę moje rodzinne miasto. Rząd i ludzie w Tokio nie wiedzą, co tu się naprawdę dzieje. Musimy odkazić ten teren, albo to miasto zniknie. Obecnie uznaje się, że mężczyzna jest jedynym mieszkańcem pokatastrofalnego terytorium.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Teraz było super. To jeszcze raz odpalę. Justin, jeszcze raz odpalę.
2: Don't trust the cats. Ready? Go.

gwałcie na kanapie. W kolorowe kwiaty.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Korea Północna, państwo z najbardziej absurdalnymi przepisami na świecie. Korea Północna jest najbardziej izolowanym krajem na świecie. Nie dość, że trudno się tam dostać, bo obowiązują restrykcyjne przepisy i zasady wydawania wiz, to jeszcze nie można zobaczyć niczego, co nie jest przeznaczone dla oczu ludzi z zewnątrz. Wszyscy wiemy, że w Korei źle się dzieje, ale nikt nie zna ogromu nieszczęścia, jakie spadło na ludzi wraz z dojściem do władzy dynastii Kimów. W kraju w ciągu ostatnich lat zostało wprowadzone wiele różnego rodzaju dziwnych przepisów prawnych, mających na celu po prostu kontrolowanie mieszkańców w sposób pośredni lub bezpośredni. Do tych przepisów należą m.in. zakaz wykonywania połączeń telefonicznych za granicę, nakaz noszenia fryzury zatwierdzonej przez rząd, zakaz posiadania komputerów i smartfonów, zakaz przemieszczania się. Istnieje również przepis nakazujący wykupienie przez uczniów własnych ławek oraz krzeseł. Zabronione jest również posiadanie mikrofalówki, a energia elektryczna na noc jest w wielu regionach całkowicie odłączana.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Gimpi Gimpi. Jest to roślina, która zasługuje na uwagę ze względu na swoje potencjalne niebezpieczeństwo. Pochodząca z deszczowych lasów Australii, ta roślina jest znana jako jedna z najbardziej nieprzyjemnych w skutkach po dotknięciu. Wygląda niepozornie, to niewielki krzew z sercowatymi liśćmi, które są pokryte drobnymi włoskami. Te włoski pełne neurotoksyny mogą przyczepić się do skóry i dostarczyć toksynę powodującą intensywny ból. Ten ból jest opisywany jako poczucie palenia, szczypania i mrowienia, które może trwać wiele dni, a nawet tygodni. W najgorszych przypadkach styczność z Gimpi Gimpi może prowadzić do szoku anafilaktycznego. Bezpośredni kontakt z tą rośliną powinien być zawsze unikany. Nawet po usunięciu włosków z powierzchni skóry neurotoksyna może pozostać w układzie nerwowym, powodując długotrwały dyskomfort. Co ciekawe, Gimpi Gimpi jest częścią rodziny pokrzywowatych, do której należy również znacznie mniej niebezpieczna pokrzywa zwyczajna. To jest kolejny dowód na to, jak bardzo różne mogą być rośliny w ramach tej samej rodziny. Pomimo swojego niebezpieczeństwa, Gimpi Gimpi odgrywa ważną rolę w ekosystemie deszczowego lasu. Jest jednym z wielu przykładów na to, jak rośliny mogą wykorzystywać toksyny do obrony przed roślinożercami.

roku to żadnych grzybów nie było w ogóle. Raźśmy te prawdziwki, co? I to sporo tych prawdziwków wtedyśmy nazbierali.

Buddysta spotkał katoliczkę, razem zboczyli w świetlaną uliczkę. Luteranka z rudym rastamanem zajęła się rozmnażania programem. Zaratustra rzekł tak o

Sam wiatr, który poruszał stronicami księgi, przywiał hostię w ręce nowego prezydenta. To ten sam wiatr, te same trupienie.

człowiek o ego, ludzika z klocków Lego, napotyka człowieka o ego wielkości Syberii. To jest ciekawa historia, to jest historia fascynująca, ale nie chcę poznawać jej końca. To ten sam wiatr, to ten sam, ten sam. To ten sam Jaruzelski i ten sam Wałęsa. To ten sam wiatr, ten sam, ten sam. To ten sam wiatr.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: W różnych krajach odkryto setki kamiennych kuli wielkości piłki tenisowej. Obiekty, które mają kilka tysięcy lat, fascynują przede wszystkim swoim niemal perfekcyjnym wykończeniem. Szczególnie uderzające jest to, że produkcja tych artefaktów była wówczas powszechną praktyką. Takie struktury można było znaleźć nie tylko na stanowiskach neolitycznych w Anglii, Szkocji i Irlandii, ale także też w Norwegii. Niektóre są ozdobione artystycznymi rzeźbami, a inne zachwycają gładko wypolerowanymi powierzchniami. W przeszłości wielu badaczy podejrzewało, że kule służyły jako pociski do procy. Eksperci zakładają jednak, że kamienne kule stanowiły przede wszystkim symbol statusu artystycznego, który odzwierciedlał szczególną pozycję ich właściciela. Jak wszyscy wiemy, polerowanie takiego kamienia byłoby wtedy niezwykle trudne. W końcu narzędzia do polerowania nie były tak powszechne jak dzisiaj. Większość z nas najprawdopodobniej nawet w dzisiejszych czasach nie ma narzędzi niezbędnych do wykonania takiego zadania. Robienie czegoś takiego tyle lat temu byłoby niezwykle kosztowne, dlatego większość badaczy uważa, że kule są raczej symbolami statusu. Jest zatem mało prawdopodobne, że armie poświęciłyby tak dużo czasu i tak dużą sumę pieniędzy na dekorowanie kuli, które po prostu zostałyby użyte do zniszczenia sił wroga.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Kwadrans literacki.
2: Storybox przedstawia Mohandas Karamchand Gandhi. Autobiografia. Dzieje moich poszukiwań prawdy. Czyta Michał Breitenwald. W Benaresie. Trasa podróży wiodła z Kalkuty do Rajkotu. Ja zaś miałem zamiar zatrzymać się po drodze w Benaresie, Agrze, Jaipurze i w Palanpurze. Nie miałem dość czasu, by odwiedzić inne miejscowości. W każdym z tych miast pozostawałem nie dłużej niż jeden dzień, mieszkając w przytułkach lub u kapłanów, niczym zwykły pielgrzym. Jedynie w Palanpurze było inaczej. O ile sobie przypominam, nie wydałem w ciągu całej podróży więcej niż 31 rupii, łącznie z kosztem biletu kolejowego. Jeżdżąc trzecią klasą, przeważnie posługiwałem się zwykłymi pociągami, a nie pośpiesznymi. Przede wszystkim dlatego, że były mniej przepełnione, a poza tym cena biletów była znacznie niższa. Przedziały w trzeciej klasie były wtedy tak samo zaśmiecone, a ustępy brudne, jak są jeszcze dziś. Niewiele od tamtych czasów się zmieniło na lepsze, a wygody dla pasażerów pierwszej klasy i podróżujących trzecią są zdecydowanie niewspółmierne z różnicą, jaka zachodzi pomiędzy ceną biletów każdej z tych klas. Pasażerów trzeciej klasy traktuje się niczym barany, a wygody pozostawione do ich dyspozycji stoją na takim właśnie poziomie. W Europie stale jeździłem trzecią klasą, tylko raz pierwszą. Chodziło mi o to, aby się przyjrzeć temu, jak tam jest. Ale różnica pomiędzy trzecią a pierwszą klasą nie wydała mi się zbyt wielka. W Afryce Południowej trzecią klasą jeżdżą przeważnie murzyni, a mimo to jest ona tam znacznie lepsza niż u nas. Na niektórych odcinkach w Afryce Południowej kursują wagony trzeciej klasy przystosowane do spania z wyściełanymi siedzeniami. Ponadto sprzedaż biletów jest unormowana, co pozwala uniknąć tłoku w wagonach, czego się tutaj bynajmniej nie przestrzega. Całkowita obojętność władz kolejowych, o ile chodzi o stworzenie znośnych warunków podróżowania w trzeciej klasie, wraz z brudem i niechlujstwem samych pasażerów sprawiają, że korzystanie u nas z trzeciej klasy jest wystawianiem lubiącego czystość podróżnika na ciężką próbę. Do przykrych miejscowych zwyczajów należy rzucanie na podłogę w wagonach wszelkich śmieci, palenie tytoniu wszędzie i o każdej porze dnia, rzucie liści betelu i tytoniu, co zmienia cały wagon w jedną wielką spluwaczkę. Poza tym krzyki, wrzaski, posługiwanie się ordynarną mową i całkowite nieliczenie się z wygodami i potrzebami współpasażerów. Stwierdziłem niewielką różnicę pomiędzy warunkami, w jakich podróżowałem trzecią klasą gdzieś około 1902 roku, a tymi, jakie znalazłem w tej samej trzeciej klasie, jeżdżąc pomiędzy 1915 a 1919 rokiem. Jedyną drogę do naprawienia tego potwornego stanu rzeczy widzę w tym, że z jednej strony wykształceni ludzie zaczną podróżować trzecią klasą i wpłyną uzdrawiająco na obyczaje panujące wśród ludu. Z drugiej, że nie przestanie się molestować władz kolejowych, wysyłając pod ich adresem zażalenia, ilekroć zajdzie potrzeba i nie będzie się dawać łapówek dla uzyskania wygód wyłącznie dla siebie. Wreszcie, że nie będzie się tolerowało żadnego łamania istniejących przepisów, niezależnie od tego, kto by się tego wykroczenia dopuszczał. Jestem przekonany, że postępując w ten sposób wpłynęłoby się w znacznym stopniu na poprawę sytuacji. Poważna choroba, jaką przebyłem w latach 1918-1919, zmusiła mnie niestety do zaniechania podróżowania trzecią klasą, co było dla mnie powodem nieustającego zmartwienia, a nawet i zażenowania, tym bardziej, że moja choroba wypadła akurat w tym okresie, kiedy kampania na rzecz usunięcia przykrości, na które byli narażani podróżujący trzecią klasą, była w pełni. Niedola kolejowych i okrętowych pasażerów trzeciej klasy, którą potęgowały jak najgorsze obyczaje samych podróżnych, niesłuszne ułatwienia przyznawane przez rząd kupcom zagranicznym i szereg innych bardzo licznych powodów, zasługują w zupełności na to, by bodaj jeden lub dwaj energiczni działacze poświęcili temu zagadnieniu cały swój czas. Zostawiam jednak na razie sprawę pasażerów trzeciej klasy i wracam do Benaresu. Przybyłem do tego miasta nad ranem. Postanowiłem zatrzymać się u pandita, kapłana. Gdy tylko wysiadłem z pociągu, otoczyli mnie liczni bramini. Wybrałem jednego, który był schludniejszy od innych i miał lepszy wygląd. Okazało się, że dobrze trafiłem. Na podwórzu jego domostwa znajdowała się obora, ja zaś zostałem ulokowany na pięterku. Nie chciałem przyjąć żadnego posiłku, zanim, zgodnie z prastarym obyczajem, nie zanurzę się w wodach Gangesu. Mój gospodarz poczynił pewne przygotowania w tym kierunku. Powiedziałem mu z góry, że nie będę mógł mu dać więcej niż jedną rupię i cztery anny jako dakshinę, zapłatę za odprawienie tego obrządku i że powinien się z tym liczyć, czyniąc swe przygotowania. Pandit chętnie się zgodził. To obojętne, rzekł, czy pielgrzym jest bogaty czy biedny. Wszystko musi być odprawione według obyczaju. Wysokość zapłaty, jaką otrzymujemy, zależy wyłącznie od dobrej woli i możliwości pątnika. Muszę przyznać, że w moim przypadku wszystko było zrobione zgodnie z obyczajem. Modły, puja. Skończyły się około południa, a potem udałem się do świątyni Kashi Vishwanath, by pogrążyć się w kontemplacji. To, co tam zobaczyłem, sprawiło mi ogromną przykrość. Rozpoczynając swą adwokacką praktykę w 1891 roku w Bombaju, miałem sposobność być obecny na odczycie w Prartana Samajal, którego tematem była pielgrzymka do Kashi. Byłem więc z góry przygotowany na pewne rozczarowania, jednak to, co zobaczyłem, przeszło wszelkie moje oczekiwania. Do świątyni prowadziła wąska i śliska łączka. Ani mowy o spokoju. Dokoła roje much. Wrzaski straganiarzy oraz pielgrzymów były nie do zniesienia. Tam, gdzie należało spodziewać się raczej zadumy i kontemplacji, ich brak był tym bardziej rażący. Trzeba było w sobie samym odnaleźć potrzebny nastrój. Obserwowałem mniszki, które były tak dalece pogrążone w medytacji, że po prostu nie zdawały sobie sprawy z tego, co się dokoła nich odbywa. Nie było to jednak w żadnym wypadku zasługą kapłanów, których pieczy została powierzona świątynia. Do obowiązku kapłanów bowiem powinno należeć stworzenie i utrzymanie dokoła świątyni niczym niezmąconego, łagodnego i uroczystego nastroju, zarówno w znaczeniu fizycznym, jak i duchowym. Zamiast tego zastałem targowisko, gdzie przebiegli handlarze sprzedawali słodycze i najnowsze zabawki. Kiedy zbliżyłem się do świątyni, przy samym wejściu powitał mnie odór bijący ze sterty gnijących kwiatów. Podłoga była wyłożona pięknymi marmurowymi płytami, wyszczerbionymi w wielu miejscach przez szczególnie gorliwych wiernych, którym obce było pojęcie piękna. Te wgłębienia, obłożone rupiami, z powodzeniem spełniały rolę zbiorników wszelkiego śmiecia. Zbliżyłem się do posągu Jnana Vapi, skarbnicy wiedzy. Sądziłem, że odnajdę tu Boga, lecz się zawiodłem. A może sam nie byłem w odpowiednim nastroju. Dokoła ołtarza Jnana Vapi również pełno brudu. Nie miałem zamiaru uiszczenia jakiejkolwiek dakshiny, daniny i wręczyłem jedynie drobną monetę. Pandit, sprawujący tu swe czynności, rozgniewał się i odrzucił precz pieniążek. Ciskał pod moim adresem przekleństwa, dodając: za tę obelgę pójdziesz wprost do piekła. Nie zrobiło to jednak na mnie żadnego wrażenia. Pandicie, rzekłem, jakikolwiek los mnie czeka. Nie upoważnia to nikogo z twojej sfery, aby się posługiwał podobnym językiem. Jeżeli chcesz, możesz wziąć tę monetę. W przeciwnym razie nie dostaniesz nic. Idź stąd precz, odrzekł mi. Nie zależy mi na twoim pieniążku. Tym słowom towarzyszyła nowa porcja wyzwisk. Podniosłem pieniążek, ogromnie zadowolony, że bramin stracił, a ja zyskałem. Ale pandit nie był człowiekiem skorym do pogodzenia się ze stratą. Przywołał mnie z powrotem i powiedział: a więc dobrze, zostaw tu swój pieniążek. Wolę postąpić inaczej niż ty. Obawiam się, że możesz źle wyjść na tym, gdy odmówię przyjęcia od ciebie pieniążka. Bez słowa oddałem mu monetę i westchnąwszy z żalem, odszedłem. Od tego czasu dwukrotnie byłem w świątyni Kashi Vishwanath. Miało to jednak miejsce już po przyznaniu mi godności Mahatmy i nie mogło wtedy być mowy o wyżej opisanych doświadczeniach, jakich doznałem w tej świątyni. Ludzie pragnący dostąpić łaski przez zetknięcie się ze mną nie pozwalali, bym ja sam doznał tej łaski w świątyni przez odprawienie modłów. Śluby składane przez tych, których obdarzono godnością Mahatmy, są znane jedynie im samym. Co się zaś tyczy brudu i hałasów, pozostały te same co dawniej. Jeżeli ktokolwiek wątpi w bezgraniczne miłosierdzie Boga, niech spojrzy na te uświęcone miejsca. Jakże wiele obłudy i czynów sprzecznych z pojęciem religii, a popełnianych w Jego świętym imieniu, musi tolerować książę joginów. Dawno temu głosił już: cokolwiek człowiek posieje, winno być zrzęte. Prawo karmy jest nieubłagane i nie sposób się przed nim uchylić. Nie ma przeto potrzeby odwoływania się do wstawiennictwa Bożego. On bowiem ustanowił prawa, a gdy tego dokonał, usunął się. Po tych odwiedzinach świątyni czekałem na spotkanie z panią Besant. Wiedziałem, że już przyszła do zdrowia i posłałem jej wiadomość o sobie. Odpowiedź nadeszła niemal natychmiast. Wobec tego, że pragnąłem jedynie złożyć jej wyrazy szacunku, powiedziałem: wiem, że stan zdrowia pani nie jest jeszcze zadowalający. Chciałem tylko złożyć wyrazy mego szacunku. Jestem niezmiernie wdzięczny, że zechciała pani mnie przyjąć. Nie chcę trudzić pani ani chwilę dłużej swoją osobą. Po czym niezwłocznie się pożegnałem. Czy osiedlić się w Bombaju? Gokale bardzo pragnął, abym zamieszkał w Bombaju. Rozpoczął tam praktykę adwokacką i pomagał mu w jego pracy społecznej. W owych czasach praca społeczna oznaczała pracę dla kongresu, a najważniejszym działem wprowadzonej przez niego instytucji były sprawy administracyjne. Rady Gokalego odpowiadały mi. Nie byłem jedynie pewien, czy jako adwokat będę się cieszył powodzeniem. W pamięci pozostały mi niezbyt przyjemne wspomnienia niepowodzeń, jakie mnie dawniej spotykały, a posługiwanie się pochlebstwem dla uzyskania praktyki było mi wręcz nienawistne. Dlatego też postanowiłem, że z początku zacznę swą praktykę obrońcy w Radźkocie. Kewal Ram Mawdzi Dave, stary i bardzo mi życzliwy przyjaciel, ten sam, który kiedyś namówił mnie, bym wyjechał do Anglii, był tam również i od razu dał mi trzy sprawy do prowadzenia. Dwie z nich stanowiły odwołania do przedstawiciela rządu brytyjskiego w Katiawadzie. Jedna zaś była samodzielnym procesem w Jamnagarze. Raczej ta ostatnia miała poważniejsze znaczenie. W odpowiedzi na moje słowa, iż nie bardzo wierzę w swoje zdolności w tym zawodzie, Kewal Ram Dave zawołał: nie powinno cię obchodzić, czy wygrasz, czy przegrasz. Masz po prostu się postarać, by możliwie najlepiej wywiązać się z zadania, a ja ci przyjdę z pomocą. Adwokatem strony przeciwnej był nieżyjący dziś Samart. Byłem dość dobrze przygotowany. Nie chodziło jednak o to, że dobrze znałem prawo obowiązujące w Indiach. Najważniejsze było, że Kewal Ram Dave udzielił mi bardzo dokładnych wskazówek. Zanim udałem się do Afryki Południowej, jeden z przyjaciół mówił mi, że sir Perozesza Achmeta ma całą wiedzę o prawie dowodowym w swoim małym palcu i że na tym polega sekret jego powodzenia. Zapisałem to sobie dobrze w pamięci i podczas podróży pilnie studiowałem indyjskie prawo dowodowe z odpowiednimi komentarzami. Bardzo pomocne było mi również doświadczenie nabyte dzięki mojej działalności prawniczej w Afryce Południowej. Wygrałem proces i zdobyłem nieco zaufania. Nie obawiałem się odwołań, które zresztą również wypadły pomyślnie dla mnie. Wszystko to napełniło mnie nadzieją, że może przynajmniej w Bombaju dopisze mi szczęście.
3: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

dzielnica wesoła i klasztor sobie stał i zamurowaną celę znaleźli tam, a w celi na barłogu nie wierzą w to szkielet mi.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Jeśli chciałbyś wiedzieć, jak wygląda typowa inwazja na Rosję, zapytaj Napoleona lub Hitlera. Dwie największe i najpotężniejsze znane w historii armie wkroczyły do tego państwa, a po kilku latach zmuszone były się poddać i wycofać. Kluczem rosyjskiego bezpieczeństwa jest geografia kraju. To największe państwo świata, a większość jego powierzchni jest otoczona górami albo pokryta śniegiem. Podczas II wojny światowej rosyjska armia spędziła miesiące wycofując się w głąb swojej ojczyzny i oddając jej kawałki, wiedząc, że żołnierze Hitlera w końcu zostaną bez sił i zamarzną. Ten plan się ziścił, a ta gorączkowa inwazja była kluczem do klęski Niemców. Współczesna Rosja również ma niczego sobie armię. Liczba żołnierzy przekracza 845 tysięcy, co czyni wojsko tego kraju piątym największym na świecie. Poza tym państwo to dysponuje 3,5 tysiącami odrzutowców, a jego flota opiewa na 350 okrętów wojennych. Mają też 7 tysięcy głowic nuklearnych. Rosjanie więc mogą ci zgotować zimę, ale to ma domową.

0: same way going, same way going, same way going, same way going, same way going.
1: Dziś prawdziwych wieśniaków już nie ma.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Węglik krzemu. Jest to materiał ceramiczny z grupy węglików o ogólnym wzorze S i C. Występuje w naturze jako niezwykle rzadki minerał, który znajduje zastosowanie w przemyśle elektronicznym oraz jubilerskim. Materiał jest niezwykle trwały i twardy. Inną jego zaletą jest bardzo wysoka odporność termiczna. Jest to jednak materiał kruchy. W czystej postaci jest bezbarwny. Spotykane najczęściej zabarwienie powodowane jest zanieczyszczeniem. Pod normalnym ciśnieniem nie ulega stopieniu, ale sublimuje, czyli zmienia stan skupienia bezpośrednio ze stanu gazowego do stanu ciekłego w temperaturze powyżej 2500 stopni Celsjusza. Węglik krzemu bywa stosowany do pokrywania powierzchni ciernych pracujących w wysokich temperaturach, np. powierzchni bocznych cylindrów silników, a także jako osłony termiczne w pojazdach kosmicznych. Jednak obecnie jego najnowszym zastosowaniem oraz najbardziej popularnym jest produkcja tranzystorów mikrofalowych, czyli nowoczesnych elementów elektronicznych głównie stosowanych we wzmacniaczach dużej mocy.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Światło dnia, czyli rekolekcje świątyni Pola Kwantowego. Światło dnia, czyli rekolekcje świątyni Pola Kwantowego.
2: Aby zrozumieć, dlaczego nie możemy po prostu wziąć bardzo dobrego aparatu fotograficznego i sfotografować atomu, musimy pamiętać, jak ogólnie działa wzrok i aparaty fotograficzne. Widzimy obiekty tylko dlatego, że fale świetlne odbijają się od nich. Jednak tutaj napotykamy fundamentalny problem skali. Fale świetlne są zbyt grube dla tak małego obiektu. Wyobraź sobie, że próbujesz wyczuć małą kulkę na podłodze, mając na rękach ogromne rękawice bokserskie. Zrozumiesz, że coś tam jest, ale nigdy nie wyczujesz jej dokładnego kształtu ani krawędzi. To samo dzieje się ze światłem. Długość fali światła widzialnego, takiego, jakie postrzegają nasze oczy lub aparaty fotograficzne, wynosi od 400 do 700 nanometrów. Jednocześnie rozmiar typowego atomu wynosi tylko około 0,1 nanometra. Oznacza to, że fala świetlna jest tysiące razy większa niż sam atom. Po prostu przelatuje obok niego lub zakrzywia się wokół niego, nawet tego nie zauważając. W fizyce nazywa się to granicą dyfrakcyjną. Nie możemy zobaczyć obiektu, który jest znacznie mniejszy niż długość fali, za pomocą której próbujemy go oglądać. Jest to logiczne. Nawet jeśli zbudujemy idealną soczewkę i powiększymy obraz miliony razy, zobaczymy tylko rozmyty punkt. Nie jest to problem związany z jakością soczewki, ale ograniczenie wynikające z samej natury światła. Konwencjonalny aparat fotograficzny rejestruje fotony odbite od powierzchni, ale atom jest tak mały, że pojedynczy foton światła widzialnego, zderzający się z nim, może po prostu wybić elektrony z ich pozycji lub zmienić stan atomu. Innymi słowy, sama próba oświetlenia atomu w celu wykonania zdjęcia zmienia go tak bardzo, że nie fotografujemy już tego, co było tam na początku. Dlatego naukowcy są zmuszeni używać wiązek elektronów lub promieni rentgenowskich, których długość fali jest porównywalna z rozmiarem atomu zamiast światła. Jednak takie urządzenia nie są już aparatami fotograficznymi w zwykłym sensie, ale złożonymi detektorami, które zbierają dane i matematycznie rekonstruują obraz. Tak więc każda fotografia atomu w czasopiśmie nie jest bezpośrednim obrazem, ale wynikiem złożonej interpretacji technicznej, ponieważ w widmie widzialnym atom pozostaje całkowicie niewidzialnym duchem. Jeśli nie możemy użyć światła, aby zobaczyć atom, naukowcy musieli wymyślić inny sposób. Zamiast oczu postanowili użyć palców. Najwyraźniejsze obrazy atomów uzyskuje się obecnie za pomocą skaningowego mikroskopu tunelowego lub jego odpowiednika, mikroskopu sił atomowych. Zasada ich działania można najłatwiej porównać do sposobu, w jaki osoba niewidoma czyta książkę napisaną alfabetem Braille'a. Nie widzą oni liter oczami, ale przesuwają palcami po wypukłych kropkach i łączą je w słowa w swoich umysłach. Mikroskopy działają dokładnie tak samo, ale za pomocą palca o grubości jednego atomu. Naukowcy używają niezwykle ostrej igły, której końcówka zakończona jest dosłownie pojedynczym atomem, wykorzystując efekt tunelowania. Igła ta jest doprowadzana do powierzchni materiału w nieznacznej odległości. Między igłą a atomami zaczyna płynąć słaby prąd elektryczny. Gdy tylko igła przechodzi nad atomem pagórkowatym, prąd nasila się, a gdy trafia w zagłębienie między atomami, słabnie. Specjalny program rejestruje te zmiany prądu i przekształca je w mapę topograficzną. To, co widzimy na ekranie, nie jest zdjęciem powierzchni, ale wykresem zmian prądu. Najnowsze badania z ostatnich lat posunęły się jeszcze dalej. Obecnie naukowcy używają pojedynczej cząsteczki, takiej jak tlenek węgla, na końcu igły. Pozwala im to badać atom z taką precyzją, że na obrazach widoczne są nawet wiązania chemiczne między atomami. Są to te same patyczki, które rysowaliśmy w szkole. Ważne jest, aby zrozumieć, że patrząc na taki obraz, nie widzimy zewnętrznego wyglądu atomu, ale wynik jego interakcji z igłą. Gdybyśmy użyli igły wykonanej z innego materiału lub zmienili napięcie, obraz mógłby wyglądać inaczej. Nie jest to obiektywny portret, ale złożona matematyczna rekonstrukcja tego, jak atom opierał się lub przyciągał urządzenie pomiarowe. Kiedy widzimy jasno-złote lub neonowo-niebieskie atomy na okładce magazynu, podświadomie wierzymy, że tak właśnie wyglądają. Prawda jest jednak taka, że w mikrokosmosie pojęcie koloru po prostu nie istnieje, a atomy są całkowicie bezbarwne, a wszelkie kolory na ich obrazach są dodawane w programie Photoshop w imię nauki. Kolor, który widzimy naszymi oczami, jest wynikiem odbicia przez obiekt określonej długości fali światła widzialnego. Jak już ustaliliśmy, atomy są znacznie mniejsze niż te fale. Nie mogą odbijać światła w taki sam sposób, jak robi to jabłko lub samochód. Dlatego na najbardziej podstawowym poziomie fizycznym atom nie ma i nie może mieć koloru. Surowe dane, które naukowcy uzyskują za pomocą mikroskopów elektronowych lub tunelowych, to po prostu tablice liczb lub czarno-białe mapy intensywności sygnału. Dlaczego więc je kolorują? Istnieją trzy główne powody: kontrast i klarowność. Ludzkie oko znacznie lepiej rozróżnia odcienie kolorów niż setki odcieni szarości. Aby naukowiec mógł dostrzec najmniejsze szczegóły lub wady struktury, program otrzymuje polecenie: koloruj obszary o wysokim napięciu na czerwono, a obszary o niskim napięciu na niebiesko. Rozdzielenie elementów. W złożonych obrazach, w których występują różne rodzaje atomów, takie jak węgiel i złoto, są one sztucznie pokolorowane na różne kolory. Pomaga to wizualnie oddzielić jeden pierwiastek chemiczny od drugiego, aby nie pogubić się w chaosie szarych plam. Oczywiście piękny obraz przyciąga uwagę. Aby dotacje się wyróżniały, a artykuły były czytane, wizualizatorzy naukowi wybierają palety, które wyglądają imponująco i futurystycznie. W nowoczesnych badaniach nad wizualizacją danych naukowcy spierają się nawet o to, które kolory są bardziej uczciwe w użyciu, aby nie wprowadzać ludzi w błąd. Jednak bez względu na to, jak pięknie atom wygląda na ekranie, ważne jest, aby zrozumieć i pamiętać, że jest to tylko mapa danych pokolorowana dla naszej wygody, a nie prawdziwy portret. Jeśli spojrzysz na dowolny popularny obraz atomu, zobaczysz wyraźne kule. Wydaje się, że atom ma stałą granicę. Tutaj się zaczyna, a tutaj się kończy. Jednak współczesna fizyka, a zwłaszcza ostatnie eksperymenty dotyczące wizualizacji orbitali elektronowych, mówią nam, nie ma wyraźnych granic. Atom nie jest bilą bilardową. Bardziej przypomina bardzo gęstą i dynamiczną mgłę. Chodzi o kwantową naturę elektronów. Zgodnie z zasadą nieoznaczoności, elektron nie może znajdować się w określonym punkcie. Rozprzestrzenia się wokół jądra, tworząc coś, co naukowcy nazywają chmurą elektronową. Wyobraź sobie szybko obracające się śmigło samolotu. Kiedy jest nieruchome, można dostrzec poszczególne łopatki, ale kiedy obraca się z pełną prędkością, widzisz tylko półprzezroczysty szary okrąg. Nie można dokładnie określić, gdzie w danym momencie znajduje się łopatka, ale wiadomo na pewno, że jest gdzieś w obrębie tego okręgu. Najnowsze badania, w których naukowcom udało się dosłownie sfotografować kształt chmur elektronowych, potwierdzają, że im dalej od centrum, tym chmura staje się rzadsza. Atom nie ma punktu, w którym nagle się kończy. To, co na zdjęciach mikroskopowych wygląda jak krawędź kuli, jest tylko sztucznie wybraną granicą. Naukowcy po prostu zgadzają się. Uznajmy krawędź atomu za obszar, w którym istnieje prawdopodobieństwo napotkania elektronu. To całkowicie zmienia nasze postrzeganie rzeczywistości. Kiedy dotykamy palcem stołu, nie dotykamy solidnych kul atomów. W rzeczywistości jest to jedna chmura energii, odpychająca drugą. Wszystkie zdjęcia, które pokazują nam atomy jako wyraźne groszki, upraszczają rzeczywistość dla naszej wygody. W rzeczywistości mikrokosmos jest niekończącym się splotem zamazanych, pulsujących mgławic, które nie mają początku ani końca w sensie, jaki znamy. W 2018 roku zdjęcie Davida Nadlingera, zatytułowane Pojedynczy atom w pułapce jonowej, wywołało sensację i wygrało prestiżowy konkurs naukowy. Zdjęcie przedstawia maleńką świecącą kropkę między dwiema metalowymi igłami. Wiele osób pomyślało, no cóż, oto jest atom, jak maleńka cząsteczka materii. Jednak w rzeczywistości to, co widzimy na tym zdjęciu, nie jest ciałem atomu, ale jego energetycznym echem. Aby zrozumieć, co się dzieje, wyobraź sobie, że późną nocą w ciemnym lesie ktoś zapalił bardzo mocną latarkę kilometr od ciebie. Widzielibyście jasny błysk światła, ale nie widzielibyście osoby, plastikowego korpusu latarki ani żarówki w środku. Widzielibyście tylko światło emitowane przez ten obiekt. To samo stało się z atomem strontu. Naukowcy skierowali na niego potężne lasery. Atom pochłonął tę energię i zaczął ją ponownie emitować. Aparat uchwycił to wtórne światło, a nie fizyczne granice samego atomu. Jest tu jeszcze jeden ważny szczegół. Skala. Na zdjęciu świecąca kropka wydaje się malutka, ale w porównaniu z rzeczywistą wielkością atomu jest potwornie ogromna. Ponieważ atom nieustannie wibruje i emituje światło we wszystkich kierunkach, na zdjęciu wydaje się setki i tysiące razy większy niż w rzeczywistości. Efekt ten jest podobny do tego, jak wyglądają odległe gwiazdy na nocnym niebie. Widzimy je jako jasne dyski, chociaż w rzeczywistości są to ogromne kule, które znajdują się tak daleko, że powinny być niewidocznymi kropkami. Tak więc to słynne zdjęcie jest niesamowitym osiągnięciem technicznym. Nie jest to jednak portret atomu. Jest to zapis faktu, że w tym punkcie przestrzeni znajduje się coś, co jest w stanie odbijać światło. Widzimy jego sygnaturę, jego światło nawigacyjne, ale sam atom pozostaje ukryty w tej jasnej poświacie, ukrywając swoją prawdziwą formę kwantową przed obiektywem. Wszystko, o czym mówiliśmy wcześniej, chmury elektronów, badanie za pomocą igły, blask strontu, były zatrzymanymi klatkami lub bardzo długimi ekspozycjami. Ale atom nie jest zamrożoną rzeźbą, jest światem szalonych prędkości. Elektrony poruszają się tak szybko, że dla nich nasza chwila trwa wieczność. Aby naprawdę zobaczyć, co dzieje się wewnątrz atomu, naukowcy musieli wynaleźć najszybszy błysk w historii ludzkości. Laser atosekundowy. Aby dać wyobrażenie o skali, atosekunda to jedna kwintylionowa część sekundy, jednostka z 18 zerami po przecinku. Jest to tak krótki okres czasu, że w jednej sekundzie mieści się tyle atosekund, ile sekund minęło od narodzin naszego Wszechświata 14 miliardów lat temu. Niesamowite liczby. Konwencjonalne lasery były zbyt wolne. Próba uchwycenia elektronu za ich pomocą przypomina próbę sfotografowania lecącej kuli z czasem naświetlania, wynoszącym kilka minut. Obraz pokazałby jedynie rozmazany ślad. Dzięki pracy Pierre'a Agostiniego, Ferenca Krausza i Anne L'Huillier, laureatów Nagrody Nobla z 2023 roku, możemy teraz generować impulsy świetlne o tak wysokiej częstotliwości, że są one w stanie zamrozić ruch elektronu. Dzięki temu można zobaczyć nie tylko rozmazaną chmurę, ale dokładnie to, jak elektron przeskakuje z jednego poziomu na drugi lub jak opuszcza atom pod wpływem światła. Odkrycie to zadało kolejny cios znanym obrazom atomów. Teraz wiemy na pewno, że każdy statyczny obraz atomu jest wielkim kłamstwem. W rzeczywistości wewnątrz atomu nieustannie odbywa się szalony taniec energii. To, co na starych fotografiach wyglądało jak stabilna kula, jest w rzeczywistości wynikiem niezwykle szybkich procesów. Dopiero teraz zaczynamy przechodzić od fotografii atomów do filmów o nich. Filmy te pokazują, że rzeczywistość jest znacznie bardziej dynamiczna i chaotyczna, niż nam wmawiano. Głównym oszustwem każdej fotografii lub diagramu atomu jest to, że pokazują one atom jako rodzaj wypełnionego obiektu, a mianowicie kulę, punkt lub chmurę. W rzeczywistości atom jest w prawie 99,9% pustą przestrzenią. Aby zrozumieć skalę tej nicości, naukowcy często używają następującego porównania. Jeśli powiększymy jądro atomu do rozmiarów piłki tenisowej, granice samego atomu, gdzie znajdują się elektrony, będą oddalone od niego o kilka kilometrów. Wszystko pomiędzy tą kulą a granicami stadionu to po prostu pusta przestrzeń. Jeśli wszystko wokół nas, stoły, ściany, nasze własne ciała składa się z takich pustych atomów, to dlaczego nie przechodzimy przez podłogę i nie możemy przełożyć ręki przez ścianę? Odpowiedź nie leży w obecności materii stałej, ale w odpychaniu elektrycznym. Elektrony w Twoich rękach i elektrony w ścianie mają ładunek ujemny. Kiedy próbujesz dotknąć ściany, ich pola elektryczne zaczynają się odpychać z niesamowitą siłą. To, co postrzegamy jako solidność obiektu, nie jest fizycznym kontaktem dwóch ciał stałych, ale jedynie oporem pól elektrycznych. Kiedy patrzymy na obrazy atomów, widzimy gęste struktury tylko dlatego, że nasze instrumenty rejestrują te pola. To tak, jakby patrzeć na wirujący wentylator. Dlatego każda fotografia atomu jest wielkim wizualnym kłamstwem. Tworzy ona iluzję, że świat jest gęsto upakowany, podczas gdy w rzeczywistości żyjemy w świecie widmowych pól, które utrzymują pustkę w określonym kształcie. Gdybyśmy usunęli całą pustą przestrzeń z atomów tworzących całą ludzkość, wszystkie 8 miliardów ludzi zmieściłoby się w objętości zwykłego jabłka. Chociaż jabłko to nadal ważyłoby tyle samo, co cała ludzkość. Kiedy patrzymy na zdjęcia atomów, oczekujemy, że zobaczymy wyraźne kontury, tak jak na portrecie osoby. Jednak w świecie kwantowym sama koncepcja wyrazistości działa zupełnie inaczej. Istnieje zasada nieoznaczoności Heisenberga, która mówi: nie da się jednocześnie dokładnie określić położenia cząstki i prędkości, z jaką się porusza. Nie jest to problem związany ze słabą jakością mikroskopów. Jest to fundamentalna zasada struktury naszego wszechświata. Problem z ostrością obrazu atomu polega na tym, że aby uzyskać obraz, musimy uderzyć w atom inną cząstką, fotonem światła lub elektronem. Jednak ponieważ atom jest niezwykle mały i lekki, uderzenie to nieuchronnie zmienia jego stan. To tak, jakby próbować sfotografować piłkę nożną w całkowitej ciemności, rzucając w nią innymi piłkami. Gdy tylko uderzysz w piłkę, aby ustalić, gdzie się znajduje, natychmiast odlatuje od miejsca uderzenia. Z powodu tego prawa każdy superostry obraz atomu jest techniczną fikcją. Naukowcy stoją przed nieuniknionym wyborem. Jeśli chcemy dokładnie wiedzieć, gdzie znajduje się atom, musimy zrobić wyraźne zdjęcie. Musimy uderzyć w niego cząstką o ogromnej energii, ale wtedy natychmiast przyspieszy i obraz będzie rozmyty. Jeśli chcemy zobaczyć jego naturalny stan, musimy działać bardzo delikatnie, ale wtedy obraz będzie rozmyty i zaszumiony. Dlatego też, gdy widzisz na ekranie monitora idealnie wyostrzony, nieruchomy atom, pamiętaj, że jest to jedynie średni wynik tysięcy pomiarów lub efekt działania algorytmów oczyszczających obraz. Prawdziwy atom jest obiektem, który zasadniczo wymyka się bezpośredniemu i wyraźnemu spojrzeniu, pozostając wiecznie nieostry dla naszego obserwatora. Przez długi czas jądro atomu było przedstawiane jako gęsta grupa czerwonych i niebieskich kulek, protonów i neutronów, podobnych do kiści winogron. Jednak współczesne badania przeprowadzone na gigantycznych akceleratorach cząstek, takich jak te w Jefferson Lab lub CERN, pokazują, że obraz ten jest beznadziejnie przestarzały. Zajrzenie do wnętrza jądra jest milion razy trudniejsze niż zobaczenie samego atomu. Jądro jest dziesiątki tysięcy razy mniejsze od samego atomu i jest utrzymywane razem przez niezwykle potężne siły. Aby sfotografować jego wewnętrzną strukturę, naukowcy stosują metodę zwaną głębokim rozpraszaniem nieelastycznym. Bombardują jądro elektronami poruszającymi się z prędkością zbliżoną do prędkości światła. To, co odkryli w ciągu ostatnich kilku lat, jest naprawdę zadziwiające. Jądro jest wrzącym oceanem. Protony i neutrony wewnątrz jądra nie pozostają w bezruchu. Nieustannie wymieniają się cząstkami, zderzają się, a nawet na chwilę łączą się ze sobą. Każdy obraz, na którym są one starannie ułożone, jest nieprawdziwy. Kwarki i morze gluonów. Wewnątrz samych protonów życie wrze. Naukowcy odkryli, że proton to nie tylko trzy małe kwarki, ale dynamiczne morze nieustannie powstających i znikających cząstek, utrzymywanych razem przez lepkie pole gluonów. Ciśnienie jest wyższe niż w gwiazdach neutronowych. Ostatnie pomiary wykazały, że ciśnienie wewnątrz protonu jest po prostu ogromne. Jest wyższe niż w centrum najgęstszych gwiazd we Wszechświecie. Niesamowite. Do tej pory nie mamy ani jednego prawdziwego zdjęcia jądra lub protonu. W wiadomościach naukowych widzimy jedynie wizualizacje i skomplikowane obliczenia matematyczne. Naukowcy próbują stworzyć trójwymiarowe mapy rozkładu ładunków i ciśnień wewnątrz jądra, ale mapy te wyglądają bardziej jak abstrakcyjne plamy energii niż znane nam obiekty materialne. Dopiero zaczynamy rozumieć, że podstawą naszej rzeczywistości są obiekty, które nie mają żadnej stałej formy i bardziej przypominają zamrożone wybuchy energii w przestrzeni.
0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

Zespół znany jest przede wszystkim z przeboju Tainted Love z 1981 roku oraz platynowego debiutanckiego albumu Non-Stop Erotic Cabaret. W Wielkiej Brytanii Soft Cell miał 12 hitów w pierwszej 40, w tym Tainted Love numer 1, Torch numer 2, Say Hello Wave Goodbye, What oba numer 3, Bedsitter numer 4. Mieli także 4 albumy w pierwszej 20 w latach 81-84. Duet rozpadł się w 1984 roku, ale zreformował się w 2001 roku, aby wyruszyć w trasę i wydać nowy album. 30 września 2018 roku zagrali koncert reaktywacyjny w Londynie, stwierdzając, że będzie to ich ostatni występ na żywo w Wielkiej Brytanii jako duet, ale że nadal mogą występować za granicą i nagrywać razem. Utwory zespołu Soft Cell były coverowane przez wielu artystów, m.in. Davida Graya, Coil i Nine Inch Nails. Ich utwór Memorabilia przyniósł zespołowi uznanie za pionierów gatunku techno opartego na syntezatorach. Duet sprzedał ponad 10 milionów płyt na całym świecie. Zespół Soft Cell powstał w 1978 roku po tym, jak Almond i Ball spotkali się rok wcześniej na Politechnice w Leeds. Ich pierwsze próby nagraniowe zaowocowały epką zatytułowaną Mutant Moments, wydaną w 1980 roku, sfinansowaną z pożyczki w wysokości 2000 funtów od matki Dave'a Bola i nagraną na prostym dwuścieżkowym magnetofonie. Kolejne nagranie Soft Cell, The Girl with the Patient Leather Face, ukazało się jako wkład w album Some Bizarre, na którym znalazły się utwory Depeche Mode, The New York Times i Black Mouse. Duet ostatecznie podpisał kontrakt z wytwórnią Some Bizarre, wspieraną przez Phonogram Records. Ich pierwszy singiel A Man Could Get Lost z Memorabilia na 7-calowym singlu i Memorabilia z Persuasion na 12-calówce został wyprodukowany przez Daniela Millera, założyciela Mute Records. Memorabilia odniósł sukces w klubach nocnych, ale nie trafił na brytyjską listę przebojów. Dziś zapraszam do posłuchania płyty z roku 1981 Non-Stop Erotic Cabaret. Oto utwory składające się na album. Frustration, Tainted Love, CD Films, Youth, Sex Dwarf, Entertain Me, Chips on My Shoulder, Bedsitter, Circuit Life i na koniec Say Hello, Wave Goodbye. Życzę miłego odbioru i zapraszam jutro o stałej porze do usłyszenia, mówił Konrad Baran.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Timor Wschodni. To jeden z najmłodszych krajów na świecie. Uzyskał niepodległość dopiero w 2002 roku i jest pierwszym suwerennym państwem powstałym w XXI wieku. Region ten przez wiele lat znajdował się pod panowaniem portugalskim, a później indonezyjskim. Jednak europejskie wpływy widoczne są do dziś, dlatego łatwo dogadać się tam po portugalsku. Przez wiele lat Timor Wschodni był miejscem walk o władzę i kontrolę nad zasobami naturalnymi. Dlatego dziś to jeden z najbiedniejszych krajów na świecie. PKB per capita w 2022 roku wynosiło zaledwie 1790 dolarów. To dziesięciokrotnie mniejszy wynik niż w Polsce. Przekłada się to m.in. na brak infrastruktury czy inwestycji zagranicznych, a także małą ilość turystów. Warto jednak odwiedzić ten kraj dla pięknych krajobrazów, jak plaże i rafy koralowe, które można podziwiać podczas nurkowania. W niektórych wioskach do dziś praktykowane są walki kogutów, ale tej atrakcji nie polecam.

Let's go.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: No cześć, dobry wieczór. W sumie to już dobry wieczór, chociaż za oknem jeszcze mamy trochę słońca. Kuba Długosz z tej strony, witam w audycji Winyl. Zaczynamy, dzisiaj będzie całkiem inaczej. Rockowo, ale tak inaczej. Zaczynamy.

I jesteśmy z powrotem. Za nami Cat Power, utwór Manhattan. Wokalistka nietypowa, eteryczna, magiczna. Zachęcam do zapoznania się z jej twórczością. Dzisiaj jeszcze dwa kawałki takiej polecą pani. A przed nami Norah Jones, I Don't Know Why. Ja wiem, że to nie rockowo, ale jednak coś jest w tej norze, co przykuwa uwagę. Mam nadzieję, że to usłyszycie. Potem Tommy Stinson, Light of Day. I wracamy po tych dwóch piosenkach.

Za nami Nora Jones, I Don't Know Why oraz Tommy Stinson, Light of Day. W ogóle ten Tommy to był w zastępstwie oczywiście za tego oryginalnego basistę w zespole Guns Roses. Taka ciekawostka od... Piosenka, myślę, też niczego sobie, fajny klimat, taki balladowy. No a przed nami Cat Power, którą słyszeliśmy już na początku, utwór Crossbone Style, już w zdecydowanie bardziej alternatywnym klimacie, a tuż po tym Ania Dąbrowska, Charlie Charlie, utwór piękny, romantyczny, w ogóle to jest cover, ha, musicie sobie teraz znaleźć, jeśli was to interesuje, w internecie, cover oryginału, zagraniczny. Ania Dąbrowska, Cat Power przed nami. Słyszymy się za moment.

I jesteśmy z powrotem, za nami Cat Power, Crossbone Style oraz Ania Dąbrowska, Charlie. No już Ani Dąbrowskiej, no ciężko byłoby się tu spodziewać, szczególnie w takiej audycji, ale moi drodzy, ta pierwsza płyta, którą ona nagrała, Samotność po zmierzchu, jest wybitnie rock'n'rollowa. Wiecie, rock'n'roll to nie tylko przesterowane gitary i wysoko śpiewający wokalista, ale to jest zdecydowanie coś bardziej plastycznego. I Ania, myślę, złapała ten klimat właśnie na tej płycie. Przed nami teraz Billy Withers, Ain't Not Sunshine oraz Gordon Haskell, How Wonderful You Are. Niestety obaj panowie całkiem niedawno zmarli. Przykra rzecz, że odchodzi tylu artystów, uczcijmy to właśnie tymi kawałkami. Wracamy za moment.

Moi drodzy, za nami Billy Withers i Gordon Haskell, a przed nami dwa ciekawe utwory pochodzące z serialu Californication, tam właśnie je poznałem. Będzie to Goose Black i cover Black Sabbathów Paranoid w super fajnej odsłonie oraz Gregory Alan Isakov If I Go, I'm Going. Piękne utwory, słuchamy.

ale nas zachwycili. No naprawdę bardzo ciekawe wykonanie, szczególnie coveru Goose Black Paranoid, czyli Sabatów. No i Gregory Alan Isakow, If I Go, I'm Going To. Piękne utwory, poznałem je właśnie w serialu Californication. Fajna produkcja, ciekawa produkcja, zabawna produkcja, rock'n'rollowa produkcja, bo my cały czas jesteśmy w rock'n'rollu. Nie zapominamy o tym nawet na moment. Moi drodzy, przed nami teraz punkt stały tej audycji, czyli co? Zastanówmy się, jak nam minął weekend, tamten tydzień, jakie wnioski na plus, jakie na minus. Teraz będzie całkiem inny klimat refleksyjny, czyli Mac DeMarco Chamber Reflection. Wychillujmy się trochę indie rocka. A tuż po nim Cat Power The Greatest.

Moi drodzy, romantyczno-rockową część mamy już dzisiaj z głowy. No chyba, że ten utwór, który jeszcze potem będzie, to tak się mieści w tych ramach. Za nami Mac DeMarco Chamber Reflection oraz Cat Power The Greatest. A przed nami Stevie Ray Vaughan, Lenny, piękny, gitarowy, stratocasterowy, jakkolwiek to nazwać, sound, który uwielbiamy, kochamy i dlatego puszczamy. A tuż po tym Homo Twist. Moi drodzy, to będzie live z Kazimierza Dolnego z 95 roku. Jaka piosenka? Niech to będzie właśnie ta piosenka zagadka na koniec. A live dlatego, żebyście mieli przedsmak tego, co będzie się działo na festiwalu. Kończymy ten piękny poniedziałkowy wieczór. Kuba Długosz, audycja Winyl. Słyszymy się za tydzień. Cześć!

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Lesoto. Lesoto to niewielkie, górzyste państwo w południowej Afryce. To jedyny kraj na świecie położony w całości na wysokości ponad 1000 metrów nad poziomem morza. Należy także dodać, że jest w całości otoczony przez Republikę Południowej Afryki, a granice państwa są nawet widoczne z kosmosu. Formalnie głową Lesoto jest król, ale w praktyce rola ta jest raczej ceremonialna. Obecnym władcą Lesoto jest Letsi III, który objął tron w 1996. Faktyczna władza wykonawcza spoczywa jednak w rękach premiera, który jest wybierany przez parlament. Najsłynniejszą atrakcją Lesoto jest Sani Pass, przełęcz górska, która łączy je z Republiką Południowej Afryki. Przełęcz ta stanowi jedną z najwyżej położonych dróg przejazdowych na świecie. Żeby ją przekroczyć, raczej będziecie potrzebowali auta z napędem 4x4. Po drodze można napotkać wraki aut, którym się to nie udało, bo wypadki niestety nie należą tam do rzadkości.

Dobry wieczór Państwu, Super Mario Forte, jak co poniedziałek, Radio Odzew. To, co słyszeliśmy przed chwilą, to czym przywitałem się z Państwem, to zespół Dogs in Trees, zespół trójmiejski z piosenką Teraz i Jutro, rok 2015. Zespół Dogs in Trees to kolejny zespół, który odwołuje się, a w zasadzie wpisuje w renesans pierwszej, drugiej połowy lat 80., może odrobinę początku lat 90. nowej i zimnej fali. Nie jest to na szczęście żadne naśladownictwo tego, co się działo, a są to rzeczy nowe, wzbogacone nowymi możliwościami. Ale jedziemy dalej. Kolejny zespół to znany nam serbski Auf Wiedersehen z piosenką 2-1 i rok 2021.

Kolejny zespół ze Szwecji, rok 2019, nazywają się Autosand, a piosenka nosi tytuł Leave Me Alone. Oczywiście troszkę posmucą, śpiewają o tym, że jest już wiosna, już rosną straty w sadach i tak dalej, i tak dalej, nawiązując do Agnieszki Osieckiej. Zapraszam.

I dalej, dalej, wciąż dalej. Zespół z Los Angeles, rok 2014, nazywają się Jungle Fire, a piosenka nosi tytuł Comencemos. Będzie troszkę weselej w rytmach. Prosimy.

Teraz będzie zespół El Pero z piosenką Sitar Song. Oni są akurat z San Diego. To będzie rok 2022, a zespół El Pero to taka odskocznia Parkera Griggsa, czyli lidera zespołu Radio Moscow. Ten zespół też znakomicie sobie radzi, co za chwilę usłyszycie. Prawdziwy żywiołowy rock, a oni wyglądają troszkę jakby przenieśli się z lat 60. czy 70. żywcem wyrwani z jakiegoś Woodstocka. Zapraszam.

Elpero za nami, a kolejni muzykanci również nieco po latynosku, bo to będzie taki latino funky soul, zespół znany, The Buddles Band z piosenką King Cobra, czyli Nowojorczycy. Rok 2007. Proszę.

Jeszcze raz nowojorski zespół The Daktaris z piosenką Daktari Walk. To po części ta sama banda co przed chwilą, plus Antibalas, plus kilka innych zespołów, które bardzo często się tu pojawiają. Tutaj zebrali sobie taki skład, w którym nagrali tę płytę, udając, że jest to płyta rzeczywiście afrykańska. Wszystko na to wskazuje. Wiele osób się na to złapało. Nie, to nieprawda. To zespół z Nowego Jorku, rok 98. Zapraszam.

Daktaris za nami, a przed nami szwedzki Goat z piosenką Let It Bleed, rok 2022 i trochę hałaśliwego elektrycznego szamanizmu. Zapraszam.

Zespół Goat rozpoczął serię, rozpoczął kącik taneczny, więc dalej Funky Destination, Funky Music Overdose z Chorwacji, rok 2015. Tańczymy.

0: them baby, you killing them and got me going crazy. W dawnych czasach, kiedy MTV zajmowało się muzyką, kiedy było naprawdę telewizją muzyczną, chyba najważniejszą na świecie, pojawiał się w 91 taki teledysk, tak się to nazywało, i właśnie o nim sobie niedawno przypomniałem i znalazłem tę piosenkę. Piosenka zespołu Del The Funky Homo Sapien, a piosenka Mista Dobalina, rok 91, kalifornijski DJ, bardzo wpadające w ucho. Cieszę się, że mi się to przypomniało. Dzielę się tym. Zapraszam.
1: O! I know I'm drunk now. Ladies and gentlemen, I forgot my favorite man sitting over there. His name is
2: Mr. Doubleina, Mr. Bob Doubleina. Mr. Doubleina, Mr. Bob Doubleina. Mr. Doubleina.

Poszedłem dalej tą drogą i postanowiłem zapodać kolejnego wesołka. Tym razem będzie to Fatboy Slim z piosenką Ja Mama. To akurat jak poprzednicy. Wielka Brytania, ale rok 2000. I tu też nawiążę do teledysku. To jest taki teledysk, gdzie gościowie odsłuchują kasetę z tą właśnie piosenką w momencie wykonywania najróżniejszych czynności, a odsłuch tej piosenki wprowadza totalny zamęt w ich poczynania. Fatboy Slim, Ja Mama, 2000 rok.

Wchodzimy w fazę tańca bliżej podłogi całym organizmem. Taki dance floor będzie wolniej, ciężej i głos absolutnie pozbawiony aksamitu. Zespół Get Down Services z piosenką Trouble to Bristol, Manchester, rok 2022. I co? I tańczamy.

Jak się okazuje, tym razem znów udało nam się dotrzeć niemalże do końca, bo została jeszcze jedna piosenka. Kolejna piosenka to zespół Varieté z 25 roku, czyli ubiegłoroczna. Piosenka nosi tytuł Księżniczka i nieco zaskakująca w formie piosenka zespołu Varieté. Można powiedzieć, że jeśli idzie o Varieté, to jest piosenka nawet bardzo wesoła. Można powiedzieć, że jest bardzo przebojowa. Nie wiem, jak z tańcem, ja nie próbowałem. Varieté pojawi się już za chwilę na festiwalu Zew się budzi w Cisnej. Tam można będzie sprawdzić, jak to się dzieje wszystko na żywo w wykonaniu tego jakże wesołego zespołu, się okazuje. A więc zespół Varieté, piosenka Księżniczka. Żegnam się z Państwem, zapraszam na spotkanie o tej samej porze za tydzień w poniedziałek. Dobrego wieczora, dobrej nocy i dobrego tygodnia. Żegnam się z Państwem, Super Mario.

oto mój żal. Nocą łapię arabskie rozgłośnie. Aloe, aloe. Czuję w ustach szary pył z pożarów gwiazd. Kiedy śpię na dachu, kiedy śpię,

lata chmury. Nie może się wyspać.

Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Witam wszystkich serdecznie. Władysław Bałtycki, Polskie Jazzy. Tak się nazywa to, co teraz leci. Chciałbym dzisiaj przedstawić zespół EABS. I ten zespół wydał płytę zatytułowaną 2061. Wydał ją w roku 2022. Wydała to Astigmatic Records. Na tym etapie kariery EABS można się było spodziewać ruchu w dowolną stronę, więc wypad w przyszłość do tytułowego 2061 roku nie zaskakuje nadmiernie. Szczególnie, że futuryzm był słyszalny na poprzednim albumie. Ten zawiera również pewną cechę właściwą grupie, a mianowicie spójną koncepcję. Album, choć mówi i myśli o przyszłości, to czerpie sporo z przeszłości, choćby już na etapie koncepcji, która odnosi się do twórczości Arthura C. Clarka. Jesteśmy więc w świecie przyszłości, a ci, którzy czytali bądź oglądali 2001 Odyseję Kosmiczną, powinni wychwycić sens przekazu zespołu. W kwestii zawartości muzycznej mamy niezły miszmasz, spowodowany tym, że każdy z muzyków przeniósł na sesję swoje kompozycje i tak doszło do zlepienia wielu gatunków w ramach jednego krążka. Nie wpływa to moim zdaniem najlepiej na spójność materiału. Pod tym względem największym wyskokiem jest Ain't No Mercy, który jest stricte utworem hip-hopowym. Nie stałem się nagle purystą, po prostu mam wrażenie, że on wykrzywia nieco obraz tej płyty. Mam świadomość, że rapy były już na płycie z Komedą, ale tam było to bardziej spójne. Nowy materiał rozpoczyna się naprawdę nieźle. Mocna perkusja, dęciaki w alarmistycznym tonie, a do tego futurystyczny zawijas. One robią robotę. No i ten wspólnotowy duch, który stał się znakiem rozpoznawczym zespołu. Tych znaków rozpoznawczych jest właściwie sporo, nawet w takim pospiesznym conscious breathing, gdzie próżno szukać jakichś większych zaskoczeń. Podobne odczucia towarzyszyły mi w trakcie słuchania Dead Silence. Gładkie kawałki, dzięki którym bez wysiłków można EABS chwalić za poziom, za wykonanie, co jest zgodne z prawdą, ale prawdziwe jest również twierdzenie, że na tle poprzednich dokonań nie są to rzeczy wyjątkowe, ani tym bardziej najlepsze. Otóż słucham, by nie rzec, zmagam się z EABS od paru dni i nie wydaje mi się, aby to była płyta wybitna. Jest dobra, to na pewno, ale mam wrażenie, że szalone tempo produkcyjne lat ubiegłych, błoto, muzyka Sun Ra, Latarnik Solo i w Jaubi odbiły się na procesie kreatywnym. EABS nie spadają poniżej poziomu, ale majstersztykiem 2061 nie jest w mojej ocenie. No i pojawił się też jeden element, którego bym się nie spodziewał znaleźć. Chodzi mi o bezpieczeństwo kompozycji. Takie dość łagodne traktowanie ich, niewychodzenie poza linię, a ma to miejsce w Human Hero. Płytę ratują ostatnie trzy utwory. Zaczniemy od znakomitego Lucifer The New Sun, który rozsadzany jest przez dialog saksofonu z trąbką, prowadzony na tle jednostajnego tempa. The Odyssey of Dr. Heywood Floyd nieoczekiwanie zbacza z toru. Przenosi nas w iście kosmiczny lot, który naszpikowany jest elektroniką, a kończy się efektownym dramatyzmem. No i rzecz najmocniejsza, czyli A Farewell to Mother Earth z Janem Ptaszynem Wróblewskim. Jak widać, czarujący liryzm polskiego jazzu potrafi przejść z pokolenia na pokolenie. Biorąc wszystko pod uwagę, powiem jeszcze, że każdy zespół musi złapać zadyszkę. To dość normalne zjawisko i EABS nie jest tu jakimś szczególnym przypadkiem. Rozpęd, jaki wzięli muzycy, nie dał się łatwo wyhamować, dlatego trafiamy czasem na ich stany średnie. Ja tak się jeszcze zastanawiam, czy ja powinienem mówić EABS, czy po prostu IPS. EABS. Skoro wszystkie utwory są po angielsku, no to spróbujmy IPS albo EABS. Czego posłuchamy? Global Warning, The Mystery of Monolith, Ain't No Mercy, Dead Silence, Conscious Breathing, Human Hero, Lucifer, The New Sun, The Odyssey of Dr. Haywood Floyd i na koniec A Farewell to Mother Earth z Janem Ptaszynem Wróblewskim gościnnie. Posłuchajmy więc sobie płyty zespołu IPS, EABS lub EABS, jak to woli. Płyta z roku 2022, zatytułowana 2061.

motherfucker. Proof is dead, motherfucker.

0: cicho i spokojnie.
1: To był świetny pomysł, Krzysiu.
0: A mówiłem ci już od kilku dni, żeby tu przyjechać. A ty się nie dawałeś namówić.
1: Bałem się trochę.
0: A czego tu się bać? Jezioro, las. A w lesie drapieżnej zwierzyny nie uświadczysz? A widzisz? Widzisz tamtą sosnę? Jak byłem mały, taki nieduży, to wspinałem się na najwyższą gałąź i obserwowałem jezioro.
1: Wiem, mówiłem.
0: Było wielkie jak morze i czułem się wtedy, jakbym siedział na bocianim gnieździe. Tam na górze zawsze cholernie wiało. Igły się sypały, trzeszczały gałęzie, a ja tylko mocniej obejmowałem pień. Dzielny majtek. Raz nawet uratowałem takich chłopaczków z Wrocławia, którzy wywrócili się na samym środku jeziora. Pobiegłem zaraz do stanicy i zdążyli ich wyciągnąć. Dali mi za to taką dużą, żelazną szeklę, która wyglądała jak podkowa. No wiesz, żeglarska podkowa, na szczęście.
1: Masz ją jeszcze?
0: A nie. Zgubiłem gdzieś.
1: Szkoda. Ale bez niej też możemy wypłynąć, nie?
0: Mowa. No ale nie dzisiaj. Musimy najpierw oporządzić łódkę. Kadłub jest trochę przegniły.
1: No, zabezpieczymy żywicą. No, tyle jej trzymasz w szopie, no, że starczy jej na dar pomorza.
0: Oho.
1: Tylko czy nie przeterminowana?
0: A skąd to się trzyma latami?
1: Latami. Jak to cicho.
0: Nie martw się, jeszcze dmuchnie. Spójrz na niebo.
1: Czarne barany.
0: Spod nich jak zaduje, to na samym foku do Giżycka w godzinę dopłyniemy.
2: A w Giżycku?
1: Skoczymy wieczorem
2: do fregaty.
1: Aha.
2: Tam na dancingu można wyjąć wspaniałe dziewczyny.
1: A wiesz, te studentki z ośrodka szkoleniowego.
2: Im cholernie imponują starzy, doświadczeni żeglarze.
1: No. Pamiętasz? Pamiętasz, jak chyba 2 lata temu poznaliśmy te panienki z Częstochowy. Te siostry.
0: A czekaj, jak one się nazywały? Ta Wanda?
1: Wanda i Krysia. O, Krysia.
0: A tak, Wanda i Krysia. Otóż to.
2: Niby z Częstochowy. A wcale nie takie święte, nie?
0: No, ta Wanda to mnie tak wyżyłowała, że następnego dnia nie mogłem grota postawić. No, byłem jak ta ścierka do wybierania wody.
1: A nie, Krysia była bardziej romantyczna. Siedzieliśmy na kabinie, kiedy ty się tam w środku tak męczyłeś, i rozmawialiśmy o poezji żeglowania. Opowiadała mi, jak instruktorka po raz pierwszy posadziła ją przy sterze. I ona czuła się kochanką wiatru. Gdy po raz pierwszy w życiu trzymała w ręku rumpel.
2: O,
1: kochanku wiatru. O, tak powiedziała.
0: Zaraz. Co trzymała po raz pierwszy w ręku?
2: Rumpel. Ty stary świntu. Ale potem...
0: Ty zszedłeś do kabiny. Ja wyczołgałem się za tą swoją i spytałem, czy muszę ją odprowadzić. A ona cholera, że tak. Bo ma w ośrodku osobny pokój.
1: Krysia była delikatniejsza. A jak się broniła, piratem mnie nazwała.
2: Ale potem to już tylko...
1: Piracie. Och, mój piracie. Koniecznie musimy wpaść do fregaty. Ich już na pewno nie spotkamy, no.
2: Robią pewno teraz za stare wygi.
1: Ale znajdą się inne kursantki.
0: Ale jutro.
1: Jutro?
0: Jutro. A co? Zapomniałeś, że łódkę najpierw trzeba przysposobić? Chyba ci mówiłem, że kadłub nieprzykryty. I tak będzie dobrze, jak wyschnie do jutra. Gdybyś tak chciał, na gotowe. Wygodniś. Po południu dostaniesz pędzel i będziesz smarował.
1: A ty?
0: Ja. Ja będę patrzył, jak schnie.
1: Przepraszam. Ja zupełnie o tym zapomniałem. Wiesz... To dlatego, że... Może tak bardzo... No, chciałbym już. No, już tak ciągnie mnie do wody.
0: Do wody. Masz PKS do Giżycka. Jak ci się tak śpieszy, to możesz teraz już pojechać. Do wody. Baba na łódce, to jakby kamienie załadować. Nikt nie wymyślił jeszcze lepszego balastu.
1: No, przecież ja nie mówię, żeby od razu brać na cały rejs. No, tylko wiesz, krótka wizyta na pokładzie.
0: Tak, a potem taka wizyta przeciąga się na cały tydzień, bo one koniecznie chcą się od razu... przepłynąć. A jak było z tymi smarkulami z Warszawy? No jak?
1: A tymi, co je wyrzuciłeś?
0: Zaraz wyrzuciłeś. Same wyskoczyły.
1: No, należało im się.
0: Księżniczki, cholera. Żadnego z ich pożytku szotów nie chciały potrzymać, żeby sobie rączek nie zniszczyć, tylko opalały się całymi dniami na dziobie, a wieczorem krzyczały, żeby przycumować gdzieś w pobliżu restauracji. Nawet herbaty nie chciało im się zrobić, bo w kokpicie żagiel im słońce zasłania.
1: O, i narzekały, że tu tak nudno.
0: A jak się nic nie robi, to zawsze jest nudno. Ha.
1: Ale jak ci się wtedy poskarżyły, to o mało się nie wściekłeś. A ja widziałem, jak ci palce na sterze zbielały.
0: Zaraz zbielałem.
1: Ale to było świetne. Nic nie odpowiedziałeś, tylko po chwili wstałeś i zacząłeś się... rozglądać po jeziorze i z takim niepokojem w oczach. I nagle zacząłeś wrzeszczeć. Uwaga, biały szkwał.
0: Wszyscy opuścić pokład.
1: A tej komendy to wysłuchałem od razu. Zanim skapowałem, o co chodzi, wszystkie już były w wodzie. Cholera, dobrze, że umiały pływać.
0: Tam było płytko. Na piechotę doszłyby do brzegu. A jak już się kąpały, to ja je bardziej eleganckim kółeczkiem okrążyłem i pytam: no, która robi dziś obiadek?
1: I wszystkie się zgłosiły, byleby je tylko z powrotem zabrać.
0: No, i od razu grzeczniejsze się zrobiły. Co jest do cholery? Co jest? Ty jednak chciałbyś z panienkami podróżować, widzę to.
1: Nie. Nie, tylko się zastanawiam. Wiesz, że one tak od razu uwierzyły w ten szkwał. No przecież wiało ledwo. Jezioro jak szkło.
0: No i właśnie dlatego. Ja im przedtem mówiłem, że szkwał uderza wtedy, gdy nikt się go nie spodziewa.
1: Tak.
0: No tak. Nie chcę więcej takich lekcji.
1: Jakich lekcji?
0: No, nie chcę więcej udzielać takich lekcji dobrego wychowania. Dlatego żadnych panienek z płci żeńskiej na pokładzie, tylko kotwica. Kotwica! Zrozumiano? Coś ty taki zamyślony?
1: Nic. Upał!
0: A fakt. Fakt, grzeje mocno. Nawet ptakom nie chce się śpiewać. Jak się trochę słońce opuści, to zajmiemy się naszą starą, wierną przyjaciółką.
1: Ile ona ma lat? 28 czy
0: 30? Już starsza od nas. Starsza od nas, a jaka maszyna.
1: A pamiętasz?
2: Ty pamiętasz, jak zrobiliśmy tego bubka na omedze?
0: Tak z błękitnymi żaglami. MS szpanem. A pamiętam. Ty go zrobiłeś.
1: Właściwie nie. Właściwie to sam się zrobił.
0: Ech, kurza jego, czego on tam nie miał? Tylko złoconych knak mu brakowało.
1: I taką maskotkę. Z rozwianym blond włosem.
0: Z blond włosem, powiadasz. A dlatego taki ważny był. Mało żeśmy się na niego nie wpakowali, a przecież mieliśmy pierwszeństwo.
1: A on się jeszcze bezczelnie odwrócił i zawołał: chłopcy, sprzedacie mi to próchno? Robię ognisko wieczorem i potrzebuję trochę drewna. Sukin syn. Popisywał się przed tą swoją damą, no.
0: Ale źle się skończyły dla niego te popisy. Tyle ci powiem.
1: Słuchaj.
0: Ty wiedziałeś, że tam jest mielizna?
1: Nie. No, tak, na czuja. No, ja dlatego skróciłem hals.
0: No, a on chciał dociągnąć swoim do maksimum. I wpakował się po pachy. Chyba sobie miecz złamał.
1: A, ale przecież ostrzegaliśmy go, pamiętasz? No, razem krzyczeliśmy, miel.
0: A jak? Tylko on nie chciał wierzyć. Myślał, że go oszukujemy. Kretyn, kurde. Starzy żeglarze nie kłamią w takich sprawach. Zresztą i tak już odstawał. Mówię ci, na naszą łajbę to nie ma silnych. Niech tylko lekko dmuchnie, a śmiga brać jak jaskółka.
1: Słuchaj, może tak ją nazwiemy.
0: Co, jak?
1: Jaskółka.
0: Jaskółka? Coś ty, po co?
1: Nie zmieniamy nazwy?
0: Na jaskółkę nie. Głodny się robię. Ty, zjemy coś?
1: Nie, mnie się nie chce. Tak się napchałem, wiesz, w tej gospodzie, że do wieczora starczy.
0: A dobry był bewszczyczek. I wymiarowy. Wiesz, zawsze się dziwię, że u tego gościa od 6 lat taki sam jadłospis, jakby w ogóle nie słyszał o kryzysie.
1: A, pewno coś kombinuje.
0: Pewno. Ach, odwiedziłbym jeszcze jego gospodę.
1: Nie. Daj już spokój z tym żarciem. przyzwyczaisz żołądek do takich delicji. I potem na wodzie to będziesz grymasił. Chlebek nie, cebulka nie. Wieczorem możemy skoczyć do wsi. Kupimy jajka, mleko.
0: Jajka, mleko, no to na śniadanie.
1: Wstąpimy do Ferenca. No, o tego, co stawia haki na węgorze i dokupimy kawałek wędzonego.
0: No, i coś do popicia.
2: Też się u niego znajdzie. Dobrze oczyszczony.
1: W ogóle drożdżami nie zajeżdża.
0: No. A tutaj nie ma się kaca, zauważyłeś?
1: Trochę jest.
0: No nie ma. Nie ma żadnego kaca, no nie ma nic. Węgorzyk, proszę ciebie. Węgorzyk, proszę ciebie, pod wódeczkę. Ach, nie mogę. Węgorzyk, no ja chciałbym już, żeby był wieczór.
1: Wytrzymasz. Obżartuchu.
0: Jak ty się odzywasz do kapitana, co? No gdzie ja tłusty jestem?
1: No. A tu.
2: I tu.
1: I tu też.
2: O, brzuszek. Brzuszek ci wystaje.
0: Brzuszek. Ta fałdka. No nie żartuj. No. Zresztą kapitan musi być gruby jak dyrektor, bo inaczej nie ma poważania. Wiesz co? Dorobimy sobie jeszcze zupę z raków.
1: O Boże, no. No ile można?
0: Widzisz tę zatoczkę? Tam ich nałapiemy.
1: Na latarkę?
0: A jak? Te głupki same lezą do światła. A wtedy do wora i na wrzątek.
1: Idą do światła, a trafiają do ognia.
0: No co jest? Nie podoba ci się ten pomysł?
1: Nie, no tylko one... No tak cholernie piszczą. No, gdy się je wrzuca do ukropu. Działa mi na nerwy ten ich pisk.
0: Jaki wrażliwy. A węgorza ci nie żal? Gdy go Ferenc łapie na hak?
1: Nie, ale to nie jest to samo.
0: No bo tego nie widzisz. Jakbyś widział, to też byś się wzruszył. Jak się taki delikatny zrobiłeś.
1: Palenie żywcem, nadziewanie na hak?
0: Tak trzeba, Jureczku, tak trzeba.
1: Nie, ale to brzmi jak średniowieczne tortury.
0: Ale wtedy robili to z ludźmi. A teraz tylko ze zwierzętami. Ze zwierzętami, rozumiesz? Jest postęp. Postęp jest.
1: Postęp jest, rozumiesz?
0: W porządku. To ja sam pójdę na raki, a ty w tym czasie zrobisz zupy. A jak ja je będę przyrządzał, to możesz sobie pospacerować po łące i posłuchać cykania, świerszczy. Jeśli ci bardziej nastrojowo brzmią.
1: O tak.
0: W porządku. Po południu remont łódki, wieczorem pożegnalna kolacja, rano odbijamy.
1: Tak jest, panie kapitanie.
0: O, ale na razie masz wolne. Możesz sobie leżeć na brzegu i odpoczywać. Popatrz. Słońce się schowało. Już nie praży tak wariacko.
1: Przyjemnie. A Jerzu. A. To wspaniale, że wyciągnąłeś mnie tutaj.
3: A ile można było siedzieć tak bezczynnie?
1: Co to?
0: Wodolot z węgorzewa.
1: Cholernie głośny.
0: Nie, to taka cisza tutaj. Ja też ich nie lubię. No nie lubię ich. Najgorzej spotkać się z takim w kanale. Pcha się, jakby cały świat do niego należał. I trzeba trzymać się gałęzi, żeby cię wir nie wciągnął.
1: A ty? Ale zobacz. Ile luda na nim. Mają komplet.
3: Aha, frejerzy.
0: No popatrz na nich. Siedzą na ławeczkach. Gapią się na tę białą smugę za nimi. A. Bez ruchu. No popatrz, popatrz. Co oni widzą? Wsiądzie taki na jednym brzegu, wysiądzie na drugim, a po drodze... nic. Tylko ta znikająca biała smuga. Kontemplujcie, kontemplujcie, kontemplujcie, tak. Przewiozą was po tym jeziorku, wyrzucą na brzeg, jak niepotrzebny towar. Frajerzy, co oni wiedzą o tej rozkoszy, gdy trzymasz ster w ręku? Wiesz, że wszystko zależy od ciebie.
1: Da, mnie nie musisz mówić. Im powiem.
0: A żebyś wiedział, że powiem, a co? Jak będziemy w Giżycku, to pójdę do biura żeglugi i powiem. Powiem. Albo nie. Napiszę. A jak? Napiszę i wywieszę w widocznym miejscu. Wycieczka przez ciebie odwołana. Wszystkie bilety zarezerwowane? Dla starców i kalek. A ja?
2: Ty masz pomysły, Krzysiu.
0: A żebyś wiedział.
1: O cholera! Co się stało?
0: Chyba się spiekłem. O tu, na boku.
1: O kurna. Rzeczywiście. A nie, z taką białą skórą to trzeba ostrożnie.
0: No. Jak rak. Nie no, chyba zaraz zacznę piszczeć.
2: Prawy bok masz bielutki, a lewy jak róża.
0: Co się śmiejesz, pacanie?
2: Patriotycznie się opalasz. Jesteś jak chodząca flaga państwowa.
0: Dobra, dowcipny. Najlepiej jakiś ręcznik, żebym się przykrył. Która godzina?
1: Nie mam zegarka. Ale na oko to... Chyba gdzieś koło drugiej.
0: No, to niedługo zabieramy się do łódki. Dobrze, że w szopie jest cień.
1: A jak się za godzinę zabierzemy, no to do jutra spokojnie wyschnie. A ty się ciesz, że cię teraz słońce złapało, a nie na wodzie. Nic nie czujesz na wietrze, a dopiero wieczorem tragedia. A jutro przynajmniej będziesz miał uodpornioną skórę.
0: Jutro? O kurna, mówię ci.
1: Co?
0: Co? Nic, co? Jestem bardzo szczęśliwy. Bo to wspaniale tak sobie tutaj leżeć. Opowiadać sobie stare wyprawy. A nazajutrz, bracie, wyruszyć na nową. Pomyśl sobie, jutro tylko my i wiatr.
1: I żagiel w środku?
0: Co? No i żagiel w środku. My i wiatr i to wszystko. Cały świat. A reszta? Nieważna. Gdzieś daleko, nierealna. Twarde dechy pod stopami.
1: No?
0: 10 metrów kwadratowych pokładu.
1: No?
0: 15 żagla i to no. są wymiary świata na ludzką miarę.
1: No?
0: A cała reszta? Reszta. Za horyzontem.
1: Azylum.
0: Tak jest, azylum. A co ci przyszło do głowy, żeby zapamiętać nazwę?
1: Ani, no jakoś tak. No, z azymutem się kojarzy.
0: Tam.
1: A, i nie po polsku.
0: Nie trzeba być filologiem klasycznym, żeby przetłumaczyć. Zachowujemy ją.
1: A ty jesteś kapitanem?
0: Tak jest. Jutro wstajemy z samego rana i do widzenia. Już nas tu nie ma. Spod tych baraków będzie ostry wiatr.
1: O, już zaczyna ciągnąć.
0: A zobaczysz, jak się rozpędzi. Zobaczysz, jak się rozpędzi. Będzie gnał i gwizdał na wantach, jakby chciał ostrzec, że z nim nie ma żartów. A my... My wtedy jeszcze mocniej wybierzemy grota.
1: Wybraliśmy.
0: A jak? I dobra, wybraliśmy już. I teraz on się jeszcze bardziej wścieka, uderza z furią, a my jeszcze bezczelnie wystawiamy się na jego uderzenia. No. I bij, bracie. A jak? I to wszystko wyłapiemy na żagiel. Wiej, no wiej. Bylebyś steru z ręki nie wyrywał. A on, bracie, szaleje, rzuca się, a my no. tę całą jego ślepą siłę wykorzystujemy, żeby jeszcze szybciej. I jeszcze szybciej. Wszystko zostaje z tyłu, a my płyniemy. Płyniemy. Naprzód.
1: Płyniemy.
0: Tak jest. No nie?
1: Co to ma?
2: Co? No co wy? Nie śpicie jeszcze? No, nie śpimy, panie Mizak.
4: Tych śpiewów w rurach słuchacie, e? Co wy w ogóle wyrabiacie, co? No co ta Micha z wodą robi na stole, co? Żeglarze. Pewno wam się wydaje, że to może jutro do tej waszej Szwecji dopłyniecie.
1: No nie, panie Mizak. Nie, to... No, to mamry.
4: Mamry! Mamry. Mamry. Śmiej się lepiej.
3: Łatwo ci mówić. Tego się bałeś.
1: Cicho.
3: Nie tak. To inna cisza.

0: Było to słuchowisko Pawła Mosakowskiego pod tytułem Jak tu cicho w reżyserii Zdzisława Dąbrowskiego. Wystąpili Krzysztof Kołbasiuk, Krzysztof Gosztyła i Witold Bieliński. Opracowanie muzyczne Barbary Dzięgielewskiej. Realizacja akustyczna Andrzeja Złomskiego.
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

do you remember? The white hands and labor.

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
1: Dzień dobry, nazywam się Konrad Baran i przedstawiam wam artystę tygodnia. Dziś jest nim zespół Soft Cell. Soft Cell to angielski duet synth-popowy, który zyskał popularność na początku lat 80. XX wieku. W skład duetu wchodzili wokalista Mark Almond i niedawno zmarły instrumentalista David Ball. Zespół znany jest przede wszystkim z przeboju Tainted Love z 81 roku oraz platynowego debiutanckiego albumu Non-Stop Erotic Cabaret. W Wielkiej Brytanii Soft Cell miał 12 hitów w pierwszej 40, w tym Tainted Love numer 1, Torch numer 2, Say Hello, Wave Goodbye, What, oba numer 3, Bedsitter numer 4. Mieli także 4 albumy w pierwszej 20 w latach 81-84. Duet rozpadł się w 1984 roku, ale zreformował się w 2001 roku, aby wyruszyć w trasę i wydać nowy album. 30 września 2018 roku zagrali koncert reaktywacyjny w Londynie, stwierdzając, że będzie to ich ostatni występ na żywo w Wielkiej Brytanii jako duet, ale że nadal mogą występować za granicą i nagrywać razem. Utwory zespołu Soft Cell były coverowane przez wielu artystów, m.in. Davida Graya, Coil i Nine Inch Nails. Ich utwór Memorabila przyniósł zespołowi uznanie za pionierów gatunku techno opartego na syntezatorach. Duet sprzedał ponad 10 milionów płyt na całym świecie. Zespół Soft Cell powstał w 1978 roku po tym, jak Almond i Ball spotkali się rok wcześniej na Politechnice w Leeds. Ich pierwsze próby nagraniowe zaowocowały epką zatytułowaną Mutant Moments, wydaną w 1980 roku, sfinansowaną z pożyczki w wysokości 2000 funtów od matki Dave'a Bola i nagraną na prostym dwuścieżkowym magnetofonie. Kolejne nagranie Soft Cell, The Girl with the Patient Leather Face, ukazało się jako wkład w album Some Bizarre, na którym znalazły się utwory Depeche Mode, The New York Times i Black Mouse. Duet ostatecznie podpisał kontrakt z wytwórnią Some Bizarre, wspieraną przez Phonogram Records. Ich pierwszy singiel A Man Could Get Lost z Memorabila na 7-calowym singlu i Memorabilia z Persuasion na 12-calówce został wyprodukowany przez Daniela Millera, założyciela Mute Records. Memorabilia odniósł sukces w klubach nocnych, ale nie trafił na brytyjską listę przebojów. Dziś zapraszam do posłuchania płyty z roku 1981 Non-Stop Erotic Cabaret. Oto utwory składające się na album. Frustration, Tainted Love, CD Films, Youth, Sex Dwarf, Entertain Me, Chips on My Shoulder, Bedsitter, Circuit Life i na koniec Say Hello, Wave Goodbye. Życzę miłego odbioru i zapraszam jutro o stałej porze. Do usłyszenia, mówił Konrad Baran.

playroom. Disco dollies, my sex dwarf, and my dumb chauffeur.